0: SK2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

zdania dworec forsom. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej gdy

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość sporo słońca, po południu umiarkowane zachmurzenia. Temperatury będą wzrastać od 12 do maksymalnie 19 kresek. Na plusie do tego umiarkowany wiatr i raczej pogoda będzie stabilna aż do soboty. Temperatury od 19 do 20 kresek, no i cały czas trochę chmur, trochę słońca, ale raczej bez deszczu. Ten pojawi się dopiero w niedzielę wieczorem.
6: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski atak rakietowy na Kijów, 11 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. W części miasta nie ma wody. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Wczoraj rano dzieci wyszły do szkoły, ale tam nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania.
7: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
6: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie, a funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczone są dane pacjentów. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
6: A przypomnijmy, że w wyniku ataku wyciekły dane 19 milionów Polaków.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
6: Pierwsza poważna próba Polaków na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej. W tiebreaku ulegli rywalom do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Poszedł po kawę i go nie ma, i nie ma, i
11: to
10: nie ma.
11: Może dla nas
10: nie
11: robi też.
10: Może. Nie wiem, gdzie on poszedł. Do Arabii? Czy jaki jest? Bo to Arabika to jest z Arabii?
11: Nie. Wiesz co, tak. Dobrze nie myślisz. Wiem. Dobre skojarzenia. Bardzo dobrze.
10: Nie wiem, nie znam się. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie dzisiaj rano oburzyła. Otóż dzisiaj na obiad w naszej przyzakładowej stołówce będzie pomidorowa.
11: To bardzo dobra.
10: Niedobra.
11: Poranek, pomidorowa, wszystko
10: pomidorowa
11: się zgadza.
10: Pomidorowa z ryżem.
12: Dlaczego? Dlaczego?

0: No jak jedziecie we dwójkę do roboty, gdzieś tam to tak, z tobą się zabierze.
1: Musimy wyjaśnić jeszcze jedną sytuację.
0: No.
1: Gdzie ty byłeś po tą kawę?
0: Ja gdzie byłem po kawę? Aj, różna trasa toruńska.
2: No wiem, że różna trasa.
0: Trasa toruńska,
2: nie, no, ja wiem,
0: trasa...
2: Że, ja wiem, że byłeś w różnym tego.
3: Ale to były różne spekulacje.
2: To jest nieprawdopodobne. Ja tutaj mówię, kolego, idź nam tego, zrób coś na pobudzenie. A poszedł i go nie ma.
1: Poszedł w las.
0: Kawa była tak mocna, że wyssała cały prąd z akumulatora, wiesz?
2: Chyba, tak. Dobrze, moi drodzy, 10 minut po godzinie 6. Ja się dzisiaj chcę pochwalić, że spałem przy otwartym oknie i jestem zwycięzcą.
0: O, brawo, bo to już nie ten czas.
2: Tak,
0: nie.
2: Odważnie.
3: A złapałeś wilka?
2: O, i wilka, i zająca, i cały pakiet, nie?
0: Wszystko naraz.
2: Teraz cały zoo w domu.
0: Ale dobrze mówisz, w sensie głos masz dobry, tak, nie wpłynęło na twoje struny głosowe.
3: No, ale w bluzie siedzi, zobacz, zimno.
2: Jutro piątek być może wpłynie. Nie, ale wiecie co, naprawdę przewiało mnie.
0: Obudziłeś
2: tu
0: się,
2: już nie jest ten czas.
0: Obudziłeś się, bo
2: Było tak. Lato się skończyło, moi drodzy. Mimo, że jeszcze tego lata kalendarzowego przed nami troszkę, to jednak trzeba powiedzieć szczerze, lato się skończyło.
0: Kasztany już z drzewa spadają.
2: Kasztany, no. Tak.
3: Liście z drzew, grzyby z lasu.
0: Tak, grzyby z lasu spadają też?
3: No, wypadają, tak.
0: Naprawdę?
3: Z koszyczków, tak.
0: A, z koszyczków, no wysypują się w sensie.
2: No, idzie, no, taki, wiesz, grzybiarz i mówi, no to spadamy, chłopaki. No i spadają. Wszyscy, no, oczywiście, że tak.
0: Właśnie, tu już, no, nic nie ma.
2: Ale wiecie co, ja trochę tęsknię, bo ja na przykład ja lubię spać przy otwartym oknie.
0: Lubisz.
2: Ale już nie będę mógł tego
0: nie
2: robić.
0: Nie będziesz, nie?
2: No nie.
0: Nie, nie, nie. A ty coś lubisz?
2: A lubisz
0: Antonina?
2: Coś?
3: Ja lubię spać przy zamkniętym oknie.
2: A przy otwartym, no, nie, ciepło lub taki,
0: no. Zanim nie będzie, za niczym nie będziesz tęsknić, bo go przecież nie otworzysz na jesień.
3: Ja jestem jesieniarą, ja czekam na ten moment.
2: A ty jesieniarą.
0: Odwrotnie, ty w lato z zamkniętym, a w jesień z otwartym.
2: To nie.
0: Czyli będziesz tęsknić ze zamkniętym oknem teraz.
3: Tak, wietrzenie robię.
0: Dobra.
2: No ale posłuchajcie, ale czy tylko ja będę tęsknił za czymś? Skoro to lato nam mija.
0: Ja będę tęsknił za tym, że jak jadę do pracy, to już nie jest jasno.
2: To też jest ważne.
3: No tak.
0: No,
3: tak,
0: ja
3: tak,
0: na
3: tak.
0: pewno za tym będę tęsknił.
2: Że o 21 już jest ciemno.
0: To za tym też, znaczy, no, że jeszcze nie jest jasno.
2: Jeszcze
0: tym,
2: nie jest jasno.
0: To, tak. Za tym będę też tęsknił.
2: Posłuchajcie, a czy wy będziecie za czymś tęsknili, co już za nami, co już minęło w te lato i już nie wróci przynajmniej przez następne pół roku? 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy. SK2.
0: Bo lato już se ne wrati w tym roku najprawdopodobniej.
2: W tym roku już chyba nie.
0: Więc proste pytanie. Za czym będziecie tęsknić?

0: Pięknie gramy o poranku, kombi, już ci nie wybaczę.
1: Mniej?
0: No, tobie albo jemu, zależy.
2: Ma dwóch do wyboru, rzuci monetą, zobaczymy, kto wypadnie na tego bęc.
1: Ty jesteś bliżej, jak coś, jak odwinie ręką, to i na roz.
0: Właśnie, to może tobie jednak.
2: A ja też wolno uciekam.
1: Dobrze, po szóstej mamy już was, bardzo fajnie, że jesteście, że się obudziliście, że słuchacie najlepszych polskich hitów, u nas tylko 100% polskiej muzy. Aśka, śmigaj, za czym będziesz tęskniła w to lato, znaczy w jesień.
2: No. W jesień, no polecie.
1: Chodzi o lato, no. polecie, no to poleć teraz, Aśka.
3: Hej, na pewno będę tęsknić za truskawkami kaszubskimi i za pięknymi zachodami słońca w towarzystwie najlepszych przyjaciół i ogniskiem przy kiełbaskach. Hej.
1: Czyli za kiełbaski. Znaczy inaczej, zachody słońca nie są tak piękne, jak nie ma tej kiełbaski, prawda?
2: Tak.
1: Jak tam nie robi na...
2: Ale zauważcie, jaka to jest niesprawiedliwość.
0: Wąż czy kiełbaska?
1: No tłuszcz skapujący na ten żar.
2: Chciałem powiedzieć, że zobaczcie, jaka to jest niesprawiedliwość, nie?
1: Jaka?
2: Że Asia potrafi połączyć truskawki i kiełbasę. A weź spróbuj połączyć, nie wiem, ogórek i mleko.
1: Na działeczce
2: nie?
1: Musi być też wychodek. Pamiętajcie o tym. SK2 726-826-826 to nasz numer telefonu. Można się nagrywać na Messengera takowoż.
2: Za czym będziecie tęsknili po lecie?

0: No i się utwór skończył i co? I koniec elektrycznych gitar. Za chwilę będą reklamy, a potem będą jeszcze newsy. Tak wam powiemy. 24 minuty po 6.
1: Posłuchajcie, jest kontrowersja. Kontrowersja
2: wokół czego?
1: Pojawiła się nowa reklama z panią Sydney Sweeney. Kojarzysz?
2: Nie.
1: Nie kojarzysz?
0: Ty nie kojarzysz Sydney Sweeney?
2: Kojarzę, pomidor. To są, a jakie miny, jej.
0: Bo ja nie kojarzę.
1: Aha, no właśnie, to ci powiem. To jest pani modelka, tak? Dobrze mówię?
2: Tak.
1: Pani modelka, która jest cały czas za gorąco.
0: Czyli się rozbiera.
2: Tak jak Jarząbkowi.
1: Tak jest.
2: Przy otwartym oknie śpi.
1: No i mi odwrót, bo ja się ubieram, ale okay. Dobra. Tak, i pani Sydney Sweeney wzięła udział w reklamie pewnej platformy, w której pojawiła się jak?
0: No, bez niczego.
1: Tak jest. I okazało się, że jest wielkie oburzenie na to, że pani Sydney Sweeney pojawiła się nago w tej reklamie.
0: No ale jak
1: i
0: wszędzie pani się pojawia nago, to dlaczego tam jest oburzenie, że się pojawiła
1: nie
0: nago?
1: Nie wiem, dlaczego jest oburzenie, ale straciła 200 tysięcy obserwujących na Instagramie, czyli 1% fanów.
0: Moja żona teraz pisze, że to jest ta aktorka.
1: A widzisz, proszę bardzo.
0: Ja nie znam.
2: Ale
0: ja nie
2: on aktorka i modelka, dwie role. Wie
0: tak, czy inaczej, w jakich ona filmach gra, jak cały
1: nie
0: czas,
1: nie wiem, w jakich
0: wiesz,
1: filmach to są
2: bez niczego. Osłych?
0: Tak?
2: No, takich 18 plus.
1: Czyli
2: nie, żartuję.
1: Nie przy patrol, dobra.
0: Normalna aktorka to jest,
2: Kubuś
0: tak?
2: Kubuś Puchatek.
1: Posłuchajcie, ale tak czy inaczej, nie odbiegajmy od głównego wątku, ponieważ w głównym wątku chciałam powiedzieć, że ona straciła cały 1% fanów. 200 tysięcy obserwujących
0: przez to,
1: na
0: że była nago?
1: Tak jest. Oburzenie takie było.
0: No to matematycy mają teraz kolejny wzór do obliczeń, bo jakby nie patrzeć, ile tam mówisz, 200 tysięcy, tak?
1: Tak.
0: 1% równa się
1: minus 200 tysięcy,
0: no,
1: czyli
0: minus 2 melony.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje...
2: Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: I po reklamie.
15: Jeżeli wybieracie się na piątkowy festiwal Wonderland Asia, to pamiętajcie o tym, aby wziąć kurtki, bo będzie maksymalnie 20 stopni przez weekend, ale parasole nie będą nam potrzebne i to jest bardzo dobra wiadomość. Dzisiaj w regionie 19 stopni maksymalnie, do tego dość sporo słońca, no i takie temperatury mają utrzymać się aż do piątku, a być może nawet soboty.
16: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. USA zapłacą za budowę magazynów energii na Ukrainie. Powstanie 6 takich obiektów o łącznej mocy 200 MW. Mają zapewnić prąd dla 600 tysięcy gospodarstw domowych. USA pomogą też unowocześnić ukraińską sieć telekomunikacyjną. To część pakietu inwestycji wartego 8 miliardów dolarów. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3. Wynik nie miał znaczenia dla tabeli. Polacy już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie.
17: Ciężko jest skomentować taki mecz, ale wygrali lepsi.
18: Tutaj Breta się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie, i ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
16: A o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą. Villa Sophie Loren w Rzymie znów jest na sprzedaż. To już trzecia próba sprzedaży rezydencji. Dom wyceniono na około 20 milionów euro. Villa ma 700 metrów kwadratowych i otacza ją 11-hektarowy park. Jej atrakcją jest jadalnia wykuta w starożytnej rzymskiej grocie.

0: O, znowu mi się moje dżinsy przypomniały, już dawno wyrzucone na śmietniku są.
1: Jak mówiliście w domu na dżinsy?
0: Dżinsy.
1: Dżinsy?
0: Dżinsy.
1: A wycieruchy, znasz takie słowo?
0: Ale słuchaj, dżinsy przez
2: nieładne
0: Y.
2: Nieładne słowo jest.
1: Ale co nieładne, dżinsy czy wycieruchy?
2: Te wycieruchy.
0: A dżinsy przez Y?
2: To bardzo ładne.
1: Jeans. No jeans. Dobra, niech będzie.
0: No, ale ja już nie mam.
1: Słuchajcie, to wycierychujemy teraz czas. 2005 rok?
0: Tak. Kącik odkurzający, czyli news, który pojawił się dokładnie 17 września, ale zupełnie innego roku.
2: Agencja NASA zamierza doprowadzić do powrotu człowieka na Księżyc do roku 2018-2020. Po upływie prawie pół wieku od ostatniej misji księżycowej w ramach programu Apollo.
1: NASA zaprezentowała w kongresie swój plan kolejnego etapu badań Księżyca. W ubiegłą środę plan przedstawiono w Białym Domu, podała Polska Agencja Prasowa 17 września 2005 roku.
0: No, to ja w 2005 roku też miałem pewne plany na lata 2018-2020.
1: Tak.
0: Miałem być sławny i bogaty.
1: A widzisz, sławny i bogaty, tak?
0: Tak.
1: No to z tego sławny i bogaty zostało ci tylko i... To jest 30% sukcesu, mój drogi.
0: Dziękuję.

0: Będę tęsknić za zimnym, chłodnym piwkiem w pełnym słońcu. Pozdrawiam, Kasia.
1: To o tej tęsknocie za latem dzisiaj sobie rozmawiamy.
2: Nie
1: przecież.
2: Ma za czym tęsknić. Piwo ma wysoki indeks kaloryczny. Fuj.
0: Przecież ona nie tęskni za piwem, tylko za pełnym słońcem.
1: I za tym indeksem glikemicznym. 11 minut zostało nam do 7. Za czym będziecie tęsknić, bo lato już praktycznie za nami. Widać to w dzisiejszej pogodzie, takowoż. Szymek nagrał się na naszego Messengera. Słuchamy.
3: Ja będę tęsknił po prostu za urlopem. Pozdrawiam.
1: O, wariaciku, 26 dni wykorzystał. Ja to sobie zawsze zostawiam gdzieś na święta coś jeszcze.
0: No, Szymek, pamiętaj, że są jeszcze planszówki. Polecam statki.
1: Statki?
0: L4.
1: Ale z szefem. Trafiony, zatopiony. SK2. Ale jeszcze polecamy dzieci. 2 dni na opiekę są dodatkowe.
2: O, to ja rozważę.
0: Rozważysz dzieci?
2: 2 dni dodatkowe, no to
0: tobie
2: słuchajcie.
0: Tobie 2 kilo, tobie 2 i tobie 10. Że chciał.

0: Też nie wiem. A wy wiecie, jak to się mogło stać?
1: Normalnie.
0: Że już jest 6:56, jak to zleciało?
2: W dobrym towarzystwie to wiecie.
0: No, mamy nadzieję, że macie podobnie. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas.
1: Jak ty już powiedział, że co Jagiellonia zrobiła?
0: Ja... Co przegrała. Powiedziałem, że przegrała.
1: No, powiedzmy, że tak powiedziałeś.
0: No, ale nie tylko o Jagiellonii, będzie też o utrudnieniach na czwórce w Małopolsce. Bądźcie z nami, za chwilę newsy. SKD

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj w regionie temperatury od 10 do 19 stopni. 10 to na Śnieżce, natomiast 19 to maksimum, jakie zobaczymy na termometrach w Jeleniej Górze. Jeżeli chodzi o Karpacz i Szklarską Porębę, tam okolice 17 kresek na plusie to będzie maksimum. Natomiast dość sporo słońca ma być w Kotlinie Jeleniogórskiej z niewielkim lub umiarkowanym zachmurzeniem.
12: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A4 w Małopolsce. Na trasie Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki i bus. 4 osoby zostały ranne. W kierunku Krakowa zablokowane są 2 pasy. Ruch odbywa się jednym pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
14: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
13: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
12: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polacy przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Wczoraj w Sofii Bułgarzy niesieni dopingiem swoich kibiców okazali się trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
15: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaram się zrobić, żeby następny mecz wygrać lepiej.
12: Kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. W sobotę biało-czerwoni zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross.
10: suzuki.pl.
16: SK2 Sport.
12: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego w Lidze Europy. Reprezentant Polski zaliczył asystę i strzelił gola w meczu z AC Milanem. Benfica wygrała 2-0. Kamiński latem trafił do portugalskiego klubu, ale do tej pory głównie siedział na ławce. Na wygraną w Lidze Europy musi poczekać jeszcze Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2, wypuszczając remis w ostatnich minutach.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: No i o tym właśnie mówiłem, o tym 2-1.
18: Tak,
17: Olympiakos,
18: tak,
17: no 1-0 wygrywali. Jak ja patrzyłem, to wygrywali 1-0. Później musiałem iść spać. I co? I 2-1.
18: Człowiek na chwilę kimnął, a co?
19: No ja zmienię temat w takim razie.
17: Zmień.
19: Mamy dzisiaj imieniny Zygmunta.
17: Zygmunta?
19: Nie, Zygmunty.
17: Zygmunta czy Zygmunty?
19: Zygmunty trzeciej wazy. I paru ją wziąłem.
16: Wajda i Jarząbek w radiu.
17: I Antonina!
18: No pięknie.
19: A kiedy ty masz imieniny, bo nie drogo w ogóle?
18: Ja?
19: Tak.
18: 3 maja.
19: 3
17: maja.
19: Co się jest jeszcze 3 maja?
17: Trzeciego
18: maja.
17: Ja wiem, Gryla robię
19: gryla.
17: Wtedy. Zapraszam cię w imieniny na gryla, jak gryla. Coś w przyszłym roku.
19: 3 maja wspomniałeś świętego gryla, no tak. I Antoniny.
17: No.
19: To wszystkiego najlepszego w takim razie.
18: Już teraz dziękuję.
19: Proszę bardzo.
17: I wszystkim Wandom też wszystkiego dobrego. I Bandom też.
19: O! Dzisiaj Drogosław ma też imieniny.
17: Drogosław?
19: No, to szerokiej drogi, moi drodzy, dla wszystkich.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: No nie wiem, czy dalej w środku tacy sami. Co jadłeś na śniadanie na przykład, Jarząbek?
1: Takie coś białe z takim czymś brązowym.
0: No, no to Jarząbek już ma w sobie coś białego i brązowego, no, a przed śniadaniem był inny.
1: Byłem przezroczysty.
0: Nie byłbyś sobą, gdybyś nie zjadł śniadania, prawda?
1: Ja chciałem powiedzieć, że właśnie usłyszeliście, jak brzmi szczyt naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer jeden! Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem.
2: Ale co?
1: To jest utwór, który króluje na naszej polskiej gorącej dwudziestce.
0: Co, ale co?
2: No co opowie później.
0: Co opowie? A to jak się, wiesz, bo to jest tak, że oni jak razem się spotkali z Margaret, Dawid Kwiatkowski, to sobie opowiadają tak publicznie, a później, jak już światła reflektorów gasną, to oni sobie inaczej pewnie opowiadają. Pozdrawiamy tę parę gwiazdorską.
1: Jak w każdym małżeństwie, być może nie jesteś doświadczona pod tym względem, moja droga, więc człowiek z doświadczeniem. Ile ja już mam doświadczenia?
0: 16 lat miałem rocznicę
1: doświadczeniem. Tak powiem ci, właśnie tak to wygląda w małżeństwie. Co było dzisiaj w pracy? Później ci opowiem. Co będzie na obiad? Później ci opowiem.
2: No i tak wiesz. Zapamiętam.
0: Tylko
2: zapamiętam.
0: Trzeba jeszcze brać uwagę na fakt, że Dawid Kwiatkowski i Margaret małżeństwem nie są.
1: Nie są.
0: Nie, nie są.
1: Ale zachowują się, jakby byli.
2: Ale można głosować na nich w gorącej polskiej dwudziestce, a notowanie w każdy piątek po 18:00 u
0: Powiemy Łukasza więcej. Zduńczyka. Jutro właśnie u Łukasza będzie gość.
2: Specjalnie.
0: Nie byle jaki.
1: No.
0: Michał Szpak
1: będzie jutro?
0: I wpadnie z nowym singlem swoim.
1: A, to dobra, jak jutro będzie Michał Szpak, to dzisiaj będzie Szymon Wydra. Makao i po makale. SK2.
2: A my w studiu mamy jeszcze Jarzębia.
1: O. Z tym Jarzębiem na czele Jarzębi.

0: 20 minut po siódmej, to była Sanach i jej szampan, więc fajnie o poranku.
1: No, a... by się podzieliła trochę też.
0: Kto? Szampan się podzielił czy Sanach?
1: No Sanach by się podzieliła, jak jej szampan, to mogłaby się podzielić.
0: Myślałam, że ona,
1: prawda,
0: się podzieliła.
1: No, a idzie Sylwester, więc życzę. No dobra, mów!
0: To Sanach, bo ja tutaj jestem przygotowana. Japońscy naukowcy sprawdzili i już wiedzą. Słuchajcie, motyle pamiętają swoje życie jako gąsienice.
1: No wyobraźcie sobie, że jednego dnia jesteście włochatą rurką, prawda, która żre liście, sałaty albo czegoś tam, idziesz spać, budzisz się w nowym życiu, uskrzydlona do nowych działań, prawda?
0: Ale jednak pamiętasz, tak? Że na przykład no, takiej lawendy to na przykład nie lubisz. No,
1: tak mają te
2: że jak się zmienią z tego,
1: z gąsienicy motyla,
2: na tego ze skrzydłami, to
1: pamiętasz, jak byłeś długi.
2: Czyli jak był długi, nie lubił lawendy i po metamorfozie dalej nie lubi lawendy,
1: jest,
2: tak?
1: Tak jest, dokładnie. Tak mają.
2: Czyli wychodzi na to, że zanim stałem się motylem, ja na przykład byłem gąsienicą, która pewnego dnia poszła spać.
1: Tak?
2: Później się obudziła.
1: Tak?
2: I teraz tak, patrzę. Obrączka na palcu, dwójka dzieci, kredyt na 30 lat, a marchewki z groszkiem dalej nie lubię.
3: SK2.
1: No, coś nas łączy, mój drogi.
2: Tak?
1: No, to ja też motylem byłem, ale utyłem. No.

0: Kawy, kawy, jak już się wypiło, jak ktoś po szóstej na nogach. 25 minut po siódmej, dokładnie, za chwilę też newsy. A my czytamy o tym, że Paddington chce opuścić Wielką Brytanię. Jest taka mała miejscowość i mieszkańcy zagłosowali, że chcą opuścić Zjednoczone Królestwo, bo się nie zgadzają z tym, że na terenach wojskowych dużo osób ubiega się o azyl. Oni
1: Paddington
0: nie chcą.
1: To jest ten, co się dwie paletki lotka. A, misiek, no to chodzi. No to jak misiek, to Paddingtona zapraszamy w takim razie z Wielkiej Brytanii do Polski, o.
2: No może zaprzyjaźni się z naszym uszatkiem, no albo koral gole.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
9: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość sporo słońca, po południu umiarkowane zachmurzenia. Temperatury będą wzrastać od 12 do maksymalnie 19 kresek. Na plusie do tego umiarkowany wiatr i raczej pogoda będzie stabilna aż do soboty. Temperatury od 19 do 20 kresek. No i cały czas trochę chmur, trochę słońca, ale raczej bez deszczu. Ten pojawi się dopiero w niedzielę wieczorem.
10: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 15 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci. To po rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone zostały domy, biurowiec i magazyn. Rosyjski ostrzał dotknął też Odessę i Zaporoże. W Odessie rannych zostało 6 osób, w tym dwoje dzieci, w Zaporożu 3. Trwa akcja ratunkowa. Więcej osób trafi do zawodowej służby wojskowej. W przyszłym roku MON planuje powołać do 20 tysięcy żołnierzy. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Na ćwiczenia wojskowe w przyszłym roku może trafić 200 tysięcy osób. Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę dryblingu, która zakończyła się stratą bramki. Mimo to Barca wygrała 7-2.
11: Ja mówiłem, że Szczęsny to się pali do gry.

0: Co? Co?
1: Perfekt, ale w koło jest wesoło, nie jest ci wesoło?
0: Cicho się zrobiło jakoś. Jest mi bardzo wesoło.
1: No to się za sprzątanie proszę brać, bo już teraz kącik odkurzający w SC2.
0: Ty wytłumacz państwu, co chodzi.
1: No to jest taki kącik, taka przestrzeń, gdzie my odkurzamy stare fakty, dobrze mówię?
2: No dobrze mówisz, a z kiedy te stare fakty są?
0: No właśnie.
1: A skądinąd?
2: Ale z kiedy?
0: Ale z kiedy?
1: Konkretnie teraz to z 2008 roku.
2: Z tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie z tego roku, proszę bardzo.
0: Ale cwaniaku, to co tam się te działo?
2: No, ja?
0: No, a co, a ja?
2: To poczekaj, no dobra, który mówiliście? Ósmy, tak?
0: Tak.
2: Dobra, no to mam. Każdy, kto ma w domu jadowitego pająka, węża, skorpiona lub żmiję, musi się liczyć z tym, że pupil zostanie mu niebawem odebrany. Od nowego roku wchodzą nowe przepisy, które pozwolą na ich konfiskatę, pisał Dziennik Polska 17 września 2008 roku.
0: Nie można mieć żmii w domu?
2: No,
0: no to nie jeden zięć pewnie podskoczył wtedy z radości.

0: Tak jak woda w czajniku na kawę buzuje w tym momencie. Na przykład Michał Szczygieł za nami, 10 minut zostało do 8 i my patrzymy na nasze polskie podwórko, z czym wam się kojarzy Polska z polską kuchnią, z czym się kojarzy polska kuchnia z Magdą Gessler.
1: Oczywiście, że
2: no,
1: tak.
2: Jedyna, no. Słuszna.
1: Znacie, na pewno widzieliście nieraz. W telewizji chociażby, jak gotuję.
0: No i ostatnio Magda Gessler się chwali w sieci.
2: No chwali się, bo odwiedziła ją taka dziewczyna, że
0: To jest... Że
3: Z kim tu siedzimy?
0: Chcesz zasugerować, że Magda Gessler zeżarła gościnie? Bo
1: gościuwa.
2: Prawie, gościuwe. Słuchajcie, odwiedziła ją, kojarzycie taki zespół Pussycat Dolls?
0: No jest taki zespół.
2: I odwiedziła ją Nicole Scherzinger, to jest aktorka i wokalistka.
1: No i co? Okay.
2: No i jadła u niej, jadła.
1: Co zjadła?
2: Kaczkę zjadła.
1: Kaczkę zjadła, tak, kaczkę, akurat to była kaczka.
4: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.
1: No właśnie, no. Peska 2. A że tamta po polsku nie umie, to zjadła, myślała, że kaczka, nie? Co tam będzie kwakać na tego?
0: Duck.
1: Duck, duck,
2: quack,
1: duck,
2: quack,
1: duck,
2: duck.
0: Może pani Magda nie wiedziała, jak powiedzieć duck.
2: Więc to wyszło, że tak.
1: To powiedziała coś na K, no.

0: Czasami statki są też w butelce, jak się nie przełknie dobrze. Natomiast, moi drodzy, chciałam wam powiedzieć i zdradzić taką kuchnię radiową. Antonina się przyznała. Zdradzę to teraz wszystkim. Jezu. Ona o tym nie wie, że ją zdradzę, ale zdradzę.
1: Nie zdradzaj mnie.
0: Zdradzę cię, oczywiście, że tak. Antonina lubi grzyby.
1: To
0: stare,
1: prawda.
0: Młode, jakiekolwiek.
1: Przedstawiła
0: się przed chwilą, że lubi grzyby, no. Powiedziała, że się interesuje grzybami.
1: Nie, ja lubię młode grzyby.
2: Mówiła, że
1: grzyby
2: lubi kurki.
0: A kurki,
2: kurki.
1: Żeby mój grzyb domowy, żeby mój grzyb domowy się nie obraził, ja lubię młode grzyby.
0: Młode grzyby.
2: No.
1: Tak.
0: Za dużo grzybów w tym barszczu, to też niedobrze. Moi drodzy, mamy ile? 5 minut do godziny 8.
2: No, ale to wiesz, że teraz trzeba zapowiedzieć, żeby się zgłaszali do państwa.
0: Oczywiście,
2: miast,
0: że tak.
2: A ty jakiś grzybak
0: tak.
2: Wyszedłeś.
0: No, ale to jest bardzo dobre wyjście do tematu naszego.
2: Ale
0: czym się mamy zgłaszać?
2: Ale z grzybem?
1: Grzyby są zawsze dobre.
0: Nie z grzybem.
2: Dobra, jakie było najdziwniejsze miejsce, w którym widzieliście grzyba? Proszę bardzo, odpowiadajcie na to pytanie. 726-826-826 to telefonicznie, a na Messengerze jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8.
0: Trawę też lubisz?
3: SK2.
1: A jak?
4: Ciągle zbyt posępną.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Jeżeli wybieracie się na piątkowy festiwal Wonderland Asia, to pamiętajcie o tym, aby wziąć kurtki, bo będzie maksymalnie 20 stopni przez weekend, ale parasole nie będą nam potrzebne i to jest bardzo dobra wiadomość. Dzisiaj w regionie 19 stopni maksymalnie, do tego dość sporo słońca, no i takie temperatury mają utrzymać się aż do piątku, a być może nawet soboty.
10: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski dron znaleziony pod Jarosławcem był uzbrojony. Prokuratura potwierdziła, że to wojskowy bezzałogowiec Gerbera 2. Maszyna miała głowicę odłamkowo-burzącą z detonatorem. Ważyła około 4 kg. Eksperci wymontowali głowicę i bezpiecznie ją zdetonowali.
11: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
10: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy, tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Maciej Berek nadal czeka na ślubowanie przed prezydentem. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie zaprosił go jeszcze do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent wciąż ma wątpliwości, czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
12: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
13: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
12: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
10: Uczą się, jak składać nowoczesne urządzenia. Na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowano polsko-ukraińskie zajęcia z robotyki.
14: To jest panel do sterowania właśnie tym robotem od Universal Robot. Uczymy się właśnie na nim zrobić prosty program, który przenosi klasek z jednego punktu do drugiego.
15: Montujemy układ pneumatyczny.
16: W windach na przykład. Jeśli dojedzie do piętra i krańcówka by to wyczuła, to się wtedy mogą otworzyć drzwi na przykład.
10: Na zajęciach z robotyki był nasz reporter Krystian Machalica.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK2 Sport.
10: Trudny początek Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejosz zmierzy się dziś w Londynie z Crystal Palace. Angielski klub wygrał ostatnią edycję Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu o 21:00. Drugi mecz i druga wygrana Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie zagra Orlen Wisła Płock, a nafciarze u siebie podejmą niemiecki Melsungen.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: 3,5 minuty po 8:00. Słuchajcie, prezes Wisły Kraków zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska do gry w charytatywnym meczu legend Wisły i polskiej piłki. Tutaj jest takie coś, obaj lubią grać, więc będzie okazja, by na jeden dzień zawiesić polityczne spory.
18: Ciekawe, czy będą grali w jednym drużynie, to jest pierwsze pytanie.
2: To będzie prawo skrzydłowe i lewo skrzydłowe,
18: prawda? No. A po meczu chodziliśmy na ustawki.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Antonina, jak myślisz, który będzie na spalonym?
20: Pomidor.

0: O, bardzo dobrze, że tutaj Roxy Węgiel troszeczkę tam po zagranicznemu.
1: Po angielsku, oczywiście.
0: Głównie po polsku, ale zdarzył jej się utwór, którym wygrał Eurowizję Junior. Bardzo fajnie, że on jest, że on się pojawia, bo możemy sprytnym ruchem magicznej ręcy przejść do Wielkiej Brytanii.
2: Bo tam mówią po angielsku na przykład i o tym przekonał się na własnej skórze niejaki książę George.
0: Książę George? To ten George?
3: To on mówi po angielsku.
2: Nie ze Świnki Pepy, nie. Tylko ten książę George, który ma rodziców księcia i księżną Walii.
0: Tak.
2: Czyli tego Williama i Kate'a.
0: Rozpoczął naukę. Słuchajcie, szkoła, której czesne wynosi około 65 tysięcy funtów rocznie, zapewnia każdemu uczniowi własny pokój w jednym z 25 internatów.
3: I ta szkoła jest miejscem edukacji wielu członków rodziny królewskiej, no i w tym oczywiście księcia Williama oraz księcia Harry'ego, czyli jaki ojciec, taki syn.
2: A mogłabyś nazwać tą szkołę?
3: Eton College.
2: Eton.
0: A może Eton?
2: A może?
3: Eton,
2: może.
3: Eton.
2: Eton? Eton czy Eton, nieważne.
0: Metan, etan, propan, butan.
2: Wiemy już, że książę George pierwszego dnia już odpowiadał przy tablicy.
4: To M to B. Or not to be.
5: S.

0: nie wiadomo, czy to o, czy u, ta litera na końcu tego utworu. Czy to było u, czy o?
1: Zaraz zobaczymy, jaka była.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: No. No.
4: To powiedział, co
1: także
4: wiedział.
1: Tego.
0: No. No. Lubię mówić no. 18 minut po 8. Dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł walczy Edyta z Kacprem. Dzień dobry.
5: Halo. Dzień dobry.
0: Dobra, Kacper jest, a Edyta?
6: Halo, jestem.
0: Dobrze, przypomnijmy wam od razu na początek, kochani, że słuchamy się przez telefon, nie przez radio. Jeśli ktoś z was ma włączone radio, to radio ściszamy i słuchamy się przez telefon, bo w radiu jest delikatne,
4: tak,
0: minimalne
4: opóźnienie. To jest nasza dobra rada, nie? Jak będziecie tracili czas, to jest wasz czas. No,
0: tak, teraz tak, przypominam zasady. Antonina ma koło i nie zawaha się go użyć, zakręci w prawo lub w lewo, to zależy tak od was, i wylosuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, w ten sposób zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to jest jasne?
5: Jasne.
6: Tak, tak.
0: Tak, tak. Dobrze, Edytka zacznie.
4: W prawo czy w lewo, Edyto?
1: Jestem gotowa, tak.
6: W prawo.
4: Brawo.
1: Brawo, no to uwaga, kręcę.
4: Chciałam się pomylić, bo myślałam, że tylko ja mam problem.
1: Nie,
4: z
1: wiem, która to prawa, cicho, wiem. Uwaga, uwaga, wypadło D.
0: Tak. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
4: Czasami
0: Edyto.
4: Wszyscy jesteśmy w D pod koniec miesiąca.
0: 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Dania.
4: Miasto.
6: Dąbrowa Górnicza.
4: Znana postać.
6: Znana postać. Doda.
4: Roślina.
6: Dalia.
4: Kolor.
6: Dębowy.
4: Wow,
0: jest, dobra, ten kolor, tak, ale jaka była roślina?
4: Dalia
0: to jest roślina?
4: No oczywiście,
1: tak,
4: że tak.
1: Kwiat.
0: No to skoro kolor też zaliczamy, to Edytka będzie miała 5.
4: Czekaj, chcę zobaczyć, jak wygląda dębowy kolor.
0: Ząb, zupa.
6: Dębowa,
0: yes. Nie, jakoś tak było.
4: Ależ ten kolor jest piękny, taki. Ale ten kolor jest opalony.
0: Dobra, Kacper, w prawo, w lewo?
5: Tak. W lewo.
0: W lewo.
1: No dobra, uwaga, zaczynam.
4: Kacper, 5 punktów do pobicia. To nie dużo, ale i dużo.
0: Zobaczymy, jaka litera, bo czasami jest jakaś dziwna, zdradliwa albo i nie. Jaka?
1: My
0: jak mama.
4: M jak mama.
0: M jak mama, 20 sekund. Kacper, uwaga, państwo.
5: Malediwy.
0: Miasto.
5: Malbork.
0: Tytuł filmu.
5: M jak miłość.
0: Imię.
5: Malwina.
0: Roślina.
5: Modrzew.
0: Potrawa.
5: Majonez.
0: Zawód. Zawód już będzie po czasie.
1: Co się śmiejecie? Niektórzy jedzą.
0: Nie jedzą. No, ja nawet wczoraj tak, mieliśmy telefon od słuchacza, to poza anteną, że zjadł cały słoik majonezu.
5: Dobrze, ale winiary.
0: Nie wiem. Ale ten... będzie. Dobra, zaliczę ten majonez i uwaga, wszystko zależy od Malediwów.
4: A co, myślisz, że Malediwi to co to jest?
0: A tak samo jak z tym, Zanzibarem, nie?
4: No wiem,
0: czasami
4: wiem,
0: ludzie
4: wiem.
0: Mówią Zanzibar, a to jest Tanzania,
4: tak.
0: Nie?
4: Malediwy oficjalnie to jest archipelag oraz państwo wyspiarskie.
0: No to Kacper, 6!
1: Czyli mamy.
5: 6 punktów.
0: 6 do 5, zgarniasz prezent marzeń, Kacprze. Nie cieszysz się.
5: Nie, no cieszę się, jestem w szoku.
0: W szoku. Dobra, a w tym w szoku chcesz kilka ciepłych słów komuś przekazać? Może ktoś ci 100 zł wisi, jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby na żywo na antenie
4: tak,
0: to powiedzieć.
4: Tak, może usłyszy.
5: A więc tak, żony pozdrawiam z Jeleniej Góry. Oczywiście restauracja Koby z Jeleniej Góry, koło mnie siedzi szef kuchni. No. Wracałem z zakupu z Wrocławia.
0: Okej, okay, no mamy to. Czyli tak. Oni wszyscy ci
5: Kamila
0: wiszą.
5: Pozdrawiamy.
0: Oni wszyscy ci stówę wiszą, to tak. Już wiemy. A Edycie ktoś stówę wisi?
6: Nie, niestety nie, ale mogę też wszystkich. Chciałabym kogoś pozdrowić,
4: no,
6: jeśli mogę.
4: No właśnie o to chodzi.
6: Chciałabym pozdrowić wszystkie osoby, które zbierają ze mną dzisiaj śliwki w sadzie. I osoby też na hali i swoją rodzinę.
0: Pięknie.
1: I my też
0: pięknie.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Patrz, ile osób z tobą, Edycie, wisi.
4: Jakby to powiedzieć, no Edytka, no dzisiaj się nie udało, ale jak to się mówi, pierwsze śliwki robaczywki. No.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
4: Następnym razem będzie lepiej.
0: Czyli jutro po 8 też
4: tak
0: zagramy.
4: Jest.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: pierwszy pęknie.
1: Czekałem na to. Mikrofony długo były włączone, a ty nie patrzyłeś, że są włączone i tak myślałem, że zaśpiewasz.
0: A my wiedzieliśmy, co
1: i teraz wszyscy znają twój talent głosowy. 26 minut po 8. Słuchajcie, bo są głosy niepewności, a może to są te głosy, które nie słuchają nas na przykład od dawna jakoś i nie wiedzą, że my w tej kategorii w państwach miastach tytuł filmu zaliczamy także seriale.
2: Posłuchajcie, ja wiem, że z polską nauką może nie jest ostatnio najlepiej, ale jednak słownik języka polskiego PWN mówi wprost, serial to film telewizyjny składający się z kilku odcinków.
1: No właśnie, czyli na przykład ma 2225 odcinków, M jak miłość na przykład.
2: Tak jest.
0: I pozamiatane.
2: Jest to oczywiście, Makao i po Makale po raz drugi.
1: Po raz drugi już w tym programie.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: I po reklamie.
8: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość sporo słońca, po południu umiarkowane zachmurzenia. Temperatury będą wzrastać od 12 do maksymalnie 19 kresek. Na plusie do tego umiarkowany wiatr i raczej pogoda będzie stabilna aż do soboty. Temperatury od 19 do 20 kresek. No i cały czas trochę chmur, trochę słońca, ale raczej bez deszczu. Ten pojawi się dopiero w niedzielę wieczorem.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku w Łodzi. Zderzyły się 3 samochody oraz autobus. Jedna osoba została ranna, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
9: Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Media społecznościowe nie dla dzieci poniżej 13 roku życia. Taki zakaz chce wprowadzić Komisja Europejska. Polska popiera ten pomysł, ale chce, by granica wieku wynosiła 15 lat. Rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu góry odwiedziło ponad 2 140 000 osób. To o 245 000 więcej niż rok wcześniej.

0: 8:38, tu Radio SK2. Nie regulujcie odbiorników, po prostu u nas tylko takie stare newsy. Newsy sprzed lat, to się nazywa kącik odkurzający, bo...
1: Bo my przypominamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale jakiegoś innego
0: czyli
1: roku.
0: Czyli bierzemy je z szafy, tam gdzie jest największy kurz, odkurzamy i mówimy wam co, jak, gdzie, kiedy.
2: Ewentualnie z portfela, bo tam też jest czasami kurz. Pierwszy raz w historii Polski dostarczono posiłek za pomocą drona. Pizzeria, która jest odpowiedzialna za akcję, zapowiada, że trwają testy tej technologii oraz że będzie ona rozwijana.
1: W dronie zmieściło się, słuchajcie, 2 kg jedzenia. Pisała Wirtualna Polska 17 września 2015 roku.
0: To był pierwszy uzbrojony dron nad Polską. Uzbrojony w bombę.
2: Kaloryczną.
3: Polska 2.

0: A umiecie gwizdać?
1: Na pracę? Na
2: wszystko. Umiemy, ale to był Rafał Brzozowski, tak blisko. A tak blisko też może być Japonia.
0: Nie, ona jest daleko.
2: Ojejku.
0: Ale czemu może być blisko?
2: No bo w Japonii liczba stulatków po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 tysięcy.
0: I dlatego jest blisko Japonia.
2: No tak.
1: Jak im przekracza, to tych stulatków jest tak dużo, że oni się tak rozprzestrzeniają, że są coraz bliżej.
0: Dobra, daj kobiecie powiedzieć, ile tych stulatków
2: ponad tam jest? Ponad 107 tysięcy stulatków mieszka w Japonii i to jest pierwszy raz w historii, kiedy ta liczba mających co najmniej 100 lat przekroczyła 100 tysięcy. Tacy są.
1: Dobrze. Nie, moi drodzy,
0: 100 lat. Niech żyją.
1: No właśnie nie, wręcz przeciwnie, mój drogi. Co ty jesteś taki niemiły? No, 200 lat trzeba.
0: 100 lat to za mało, 100 lat to za mało.
1: No właśnie, no, ale 100 lat to nic, moi drodzy, 100 lat to nic. Ja mam w szafce Japonki, które za 1000 lat nawet się nie rozłożą. SK2.
0: I paradoksalnie te Japonki są made in China. 10 do 9.

0: No i przychodzi się nam się pożegnać. Nie pierwszy raz przychodzi mi...
1: Wstaje mi, Wysoka Izbo.
0: Przychodzi mi stawać. Nie pierwszy raz przychodzi mi stawać.
2: Ja zatykam uszy, nie słyszę.
0: Pożegnać się.
1: Czas, w sensie pożegnać się z porankiem, bo zaraz będzie Kasia Grodzka. Gdzie ona w ogóle jest?
0: Kaśka, idź jej poszukaj, a my tu powiemy ładnie, że Kasia ma przygotowane... Znaczy my jej przygotowaliśmy, a ona jeszcze tego nie wie. Strachy na lachy jej przygotowaliśmy na początek po dziewiątej. A zagrałam 10 hitów jeden po drugim, totalnie bez reklam, a ja bym chciał opowiedzieć jakiś żart.
2: Oho, a śmieszny?
0: Nie wiem. Mogę? Jaś, masz jakiś żart, bo ja
3: nie,
0: mam.
3: Nie, czekam na Kasię.
0: To ja opowiem, a ty masz jakiś żart?
2: Nie, czekam.
0: Nic,
2: na twój, nie, no, czekam
0: a
2: na twój.
0: A jakiś ulubiony masz swój? Nie.
2: O Jasiu,
0: ale drugi
2: lubię.
0: On jest?
2: Nie. To mów ty, nie, mów
0: ja,
2: ty.
0: To ja mam, co to jest żona i teściowa w samochodzie?
3: No.
0: Zestaw głośno mówiąc. Już mogę kończyć ten program? Mogę?
1: Kasia Grodzka już przyszła.
0: Nikt się nie śmieje, brawa, biją. Dobrze, do usłyszenia. Pa, pa.
4: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
10: Dzisiaj w regionie temperatury od 10 do 19 stopni. 10 to na Śnieżce, natomiast 19 to maksimum, jakie zobaczymy na termometrach w Jeleniej Górze. Jeżeli chodzi o Karpacz i Szklarską Porębę, tam okolice 17 kresek na plusie to będzie maksimum. Natomiast dość sporo słońca ma być w Kotlinie Jeleniogórskiej z niewielkim lub umiarkowanym zachmurzeniem.
11: Zbliża się dziewiąta. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rząd powinien zareagować na wysokie ceny paliw, tak uważa rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Sejmie trwają prace nad ustawą dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jej zapisy są niemal takie same jak w ustawie, którą w lipcu Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd liczy, że tym razem będzie podpisem. Co na to rzecznik prezydenta?
12: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
13: Jeżeli trafi w takiej jeden do jeden, to samo.
12: Nie ma tej ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
13: A czyli daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
12: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
11: Mówił Rafał Leśkiewicz. Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ustawy o nadmiarowych zyskach już jutro. Po dramatycznych wydarzeniach w Koszalinie teraz ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty w tej sprawie ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
14: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
11: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty jego zębów. Ustalili, że temperatura ciała dinozaura wynosiła około 36 stopni Celsjusza. To potwierdza, że T-Rex był stało cieplny i mógł żyć także w chłodnym klimacie.
0: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. 1000 harcerzy z całej Polski zawita do Borowic. To tam od dziś do niedzieli będą stacjonować w ramach 34. rajdu Granica. Czeka 10 zróżnicowanych tras, na których będą mogli sprawdzić swoje umiejętności zarówno najstarsi harcerze, jak i najmłodsze zuchy. Nie miał prawa jazdy, na siedzeniu trzymał pudełko z narkotykami. 27-latek z Jeleniej Góry odpowie za posiadanie blisko 100 porcji handlowych marihuany. Wpadł w czasie rutynowej kontroli, gdy na widok radiowozu gwałtował gwałtownie przyspieszył. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
15: Już teraz 2 minuty po godzinie 9:00, tu Radio SK 2, gramy wam 100% polskich hitów, a wśród nich w tej godzinie między innymi Sylwia Grzeszczak, zespół Kombi, a na początek najemy się strachu, bo pora w sumie śniadaniowa. Przed nami strachy na lachy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: trudno żyć ze sobą. W sensie z taką pogodą, jak jednego dnia piękne słońce jest na niebie, a drugiego taki, o właśnie, prysznic za oknem. Ale dajemy jakoś radę, prawda? Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz za nami w Radiu SK2. Ja przyznam, że jestem gadżeciarą. Pewnie niektórzy już to o mnie wiedzą. Lubię takie różne nowinki. I trafiłam na fajny gadżet. I to jeszcze w ogóle polskiego pochodzenia. Pewien polski programista stworzył aplikację ZUKOFF, która wykrywa w pobliżu obecność inteligentnych okularów Meta. Ja przypomnę, że te okulary to są te okulary, które wszystko nagrywają i analizują. No a przecież ktoś może sobie tego nie życzyć, prawda? I stąd też właśnie ta aplikacja się wzięła. Ciekawe, jak właściciel Mety, czyli Mark Zuckerberg, zareagował, jak pracownicy powiedzieli mu o tej apce.
1: To jest! Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!

0: Takie tango i budka suflera, takie klasyki polskie. Gramy wam w Radiu SK2. A jakie tango, słuchajcie, odstawił wczoraj Messi. Zdobył 100. bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum Puchar Campeones, o którym co roku walczą w jednym meczu mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Ja tylko przypomnę, że w czerwcu to Messi skończył 39 lat. Pewnie zamiast 100 lat, 100 lat śpiewali mu 100 bram, 100 bram. No i się udało.
1: SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Makaron carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: Ile się paczek chipsów przejadło, zanim się trafiło na wymarzonego Tazosa z akurat tym Pokemonem, którego brakowało w kolekcji. No to wiedzą tylko rodzice dzieciaków z lat 90. Choć u mnie bardziej na Tazosy mówiło się kapsle, w sumie nie wiem czemu. Ale zabawa to zabawa. Tu Radio SK2, zbliża się 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
11: 15 stopni, tyle możemy zobaczyć na termometrach w Jeleniej Górze. Teraz natomiast do południa ta wartość zmieni się o dwie kreski do 17 stopni na plusie. Słońca będzie coraz więcej, choć druga połowa dnia już może to zmienić i pojawią się umiarkowane chmury. 19 kresek, dzisiaj późniejszym popołudniem, natomiast wieczorem będzie się ochładzać do 15 stopni i 11 pod koniec czwartku.
12: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie bilans rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Do szpitali trafiło 18 osób, w tym dzieci, poinformował mer miasta Witalii Kliczko. Rakiety uszkodziły m.in. budynki mieszkalne, kolej i wodociągi. Zniszczony został też żłobek. Ataki dotknęły również Odessę, Zaporoże i Charków. Drony i rakiety uderzały w niemal 40 miejscach. Niższe ceny paliw czy wyższe podatki? Sejm debatuje nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Stawka ma wynieść 60% nadwyżki. Głosowanie zaplanowano na jutro. Nowa danina ma przynieść państwu około 4 miliardów złotych, a to oznacza, że mogłyby na stację paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem.
13: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
14: Bo byłoby z czego spłacać.
13: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
12: Kancelaria Prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. 17-latka podbiła jeziorak. Zofia Burkiewicz z Iławy po raz pierwszy przepłynęła wpław najdłuższe jezioro w Polsce. Pokonanie jezioraka zajęło jej 10 godzin i 2 minuty.
15: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
12: A na co dzień Zosia trenuje w Iławskiej Orce. Teraz jednak skupia się na nauce, bo przed nią matura.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Ograniczenie obowiązywało od 3 miesięcy. Po tym jak Tauron spuścił na czas remontu wodę w zbiorniku w Pilchowicach, było masowe śnięcie ryb.
16: Z wynikami badań, w tym badań osadów dennych przeprowadzonych przez Tauron Ekoenergia, zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie i rekomendacje dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
11: Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Zakaz dotyczył od odcinka od Zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice.
0: Zwykle nazwy podatków brzmią bardzo groźnie, jakiś tam progresywny, jakiś podatek liniowy, a tu pomysł na podatek od nadzwyczajnych zysków. Brzmi to jak coś, co będzie ściągało Ministerstwo Magii. Tutaj Radio SK2, u nas magia dzieje się w dźwiękach, gramy wam 100% polskich hitów. Pani Sanach na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry.
17: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gra.

Latanie. Fajna sprawa. O tej sztuce panowie z Lady Punk w Radiu SK2. Za to niezły odlot wydarzył się na Podlasiu, słuchajcie. Tam na trwające wesele, no huczne, bo na 160 osób wyprawione, weszli łowcy głów i zgarnęli pana młodego. Okazało się, że ten pan od kilku lat był poszukiwany za różnego rodzaju oszustwa. Czyli wychodzi na to, że gdy ksiądz spytał pannę młodą, czy bierze tego pana za męża, to weszli łowcy głów i powiedzieli: tak, my też bierzemy.

O tym, że tytuły piosenek potrafią być mylące, wiadomo nie od dziś. Na przykład Pola Muńka Staszczyka to opowieść o Polsce, nie o kobiecie. Podobnie też w latach 90., gdy zespół Jam tworzył Sen o Wiktorii. Tytuł, jak wiadomo, odnosił się do łacińskiej Wiktorii, czyli zwycięstwa. Ryszard Riddle, tworząc słowa, nawiązywał do przemian ustrojowych, które zachodziły w tamtym czasie w Polsce. Posłuchajmy.

0: To nowość w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? Czyli kawałek, na który możecie głosować w naszej gorącej polskiej dwudziestce, a głosy Wiktorii no, na pewno są potrzebne, bo kawałek Co mi tam zajmuje miejsce 20. SK2.pl, tu oddajecie swoje głosy, a kolejne notowanie już jutro po godzinie 18.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy nieznajoma wie, że ma swoją własną kołysankę. Bardzo miły prezent, niespodzianka, muszę przyznać. Zespół Perfect, gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK A2. U nas zawsze 100% polskiej muzyki, także i takie rockowe klasyki wam gramy. Przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość ciepło i słonecznie. Do południa 17 kresek, od południa od 18 do 19 maksymalnie. Jeżeli chodzi o słońce, tego będzie nieco więcej. Do godziny 13 w drugiej połowie dnia pojawi się już umiarkowane zachmurzenie. Wieczór z ochłodzeniem od 15 do 11 kresek. To Jelenia Góra, natomiast w regionie dzisiaj najcieplej 18 stopni w Karpaczu, na Śnieżce 11 stopni, natomiast w Jakuszycach maks 16 kresek.
9: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał więc zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
10: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
9: A do tematu będziemy jeszcze wracać. Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza Grzegorza Dymka. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa księdza. Tomasz J. został wcześniej skazany na 20 lat więzienia. Zdaniem prokuratury wyrok jest za niski.
11: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
9: O czym informował Przemek Kopiejka. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Specjaliści podkreślają, że to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Czy w tym sezonie mieszkańcy Zielonej Góry planują się zaszczepić? To sprawdzała nasza reporterka.
12: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. No, nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
13: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
12: A pani siebie szczepi?
13: Nie.
14: Tak, oczywiście tak. I dla dziecka, i dla dorosłych, ale odporne się. Dlatego, żeby przebieg choroby, przebieg będzie łatwiejszy.
9: Na grypę można zaszczepić się u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.
15: News.
8: Błażej Stachewicz. Po trzech miesiącach bubr dostępny dla turystów, wędkarzy i mieszkańców. Zakaz wprowadzono po tym, jak Tauron spuścił wodę ze zbiornika w Pilchowicach, doprowadzając do masowego śnięcia ryb. Wojewoda, powołując się na badania przeprowadzone przez Tauron, cofnęła zakaz dotyczący odcinka od Pilchowic do Rakowic. Sprzątanie świata również w Jeleniej Górze. Miasto zaprasza na coroczną akcję Finał w ten weekend. Jak zwykle czekają na was darmowe worki i rękawice, które odbierzecie w mobilnym PSZOK-u. Tegoroczne hasło to SOS dla wody.
16: 2 minuty po godzinie 11:00. Tak patrząc na jasne strony tego nieudanego lotu z Toronto, no to zawsze kilka godzin więcej na nacieszenie się syropem klonowym. Najlepiej w ogóle wylanym na wielką porcję naleśników. To poprawi humor każdemu. Tu Radio SK2. Więcej pozytywów usłyszycie już za chwilę. Przed nami 10 polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Przyjaciele, poszukiwani, Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? Gramy wam w Radio SK2 na 20 minut po godzinie 11. Za to im zabrakło chyba trochę szczęścia. Polscy siatkarze przegrali na Mistrzostwach Europy spotkanie z Bułgarią, ale i tak na szczęście udało nam się awansować do 1/8 finału i to w ogóle z pierwszego miejsca w grupie, więc brawo panowie. Czasu na pozbieranie się, odpoczynek, wszelkie masaże, rekonwalescencje i przemyślenie taktyki mamy sporo, bo kolejny mecz gra w sobotę o godzinie 15 z Łotwą. Ja taktykę proponuję taką, tak jak śpiewają elektryczne gitary. Z liścia ich panowie, z liścia trzeba. Człowiek z liściem na głowie już teraz w Radiu SK2.

0: Kryzysowa narzeczona. Klasyk od Lady Punk w Radiu SK2. Pewnie kojarzycie, że u nas myślą nad nowym podatkiem paliwowym, a we Włoszech z kolei idą sobie w drugą stronę, bo podatki się tam likwiduje. Włosi mieli taki totalnie znienawidzony podatek, który nazywał się Bollo Auto. Wszyscy się na niego skarżyli, no bo de facto płaciło się za sam fakt posiadania samochodu czy motocykla. Ostatecznie wczoraj został on zniesiony. Ponoć niektóre regiony mają przez tę decyzję stracić ponad 2 miliardy euro. A rząd już zapowiedział, że tę stratę zrekompensuje. Ciekawe czym? Czyżby jakimś nowym podatkiem?
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Może ktoś potrzebuje trochę słonecznych promieni płynących prosto z muzyki Wiktor i Dydu, a tam słońce, gdzie my gramy wam w Radiu SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki, to się zgadza i to się absolutnie nie zmienia. Przed nami punktualnie o godzinie 12 newsy.
1: Reklama.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: W Jeleniej Górze dzisiaj maksymalnie 19 stopni na plusie. Kolejne dni przyniosą niewielkie, ale zawsze ocieplenie. 20 stopni w piątek i 20 stopni w sobotę. A do tego dość sporo słońca przez weekend. Wyjątkiem ma być niedziela. Niedzielny poranek przywita nas chmurami. Te chmury zostaną z nami praktycznie przez całą niedzielę. Natomiast późniejszym popołudniem może też popadać. Ale jeszcze sporo może się w pogodzie też zmienić.
11: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wojsko poderwało myśliwce. To przez atak rosyjskich bezzałogowców na zachodnie terytorium Ukrainy. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazało w sieci dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z tym ogłoszono alert RCB dla lubelskiego i podkarpackiego o zagrożeniu atakiem z powietrza. W Lublinie zawyły syreny alarmowe. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację. Działania są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Krajowa dwójka między Białą Podlaską a Terespolem zablokowana po śmiertelnym wypadku. W miejscowości Chola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
12: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
11: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Droga krajowa w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Służby kierują na objazdy. Ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Woskrzenice Duże. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytania, jakie były powody zniknięcia rodzeństwa. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj. Dzieci wyszły rano do szkoły i do niej nie dotarły. Policję o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w Szczecinie według procedur poinformowała o poszukiwaniach rodzeństwa odpowiednie służby.
13: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia, oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły spacerowały po mieście.
11: A najnowsze informacje zebrał Mateusz Tomaszewicz.
9: SK2.
1: Polska 2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. Juniorzy z całej Polski na parkiecie w Jeleniej Górze. Od piątku ruszają eliminacje do Ligi Centralnej w koszykówkę. Rozgrywki do niedzieli będziecie mogli śledzić w hali SP8.
14: To absolutna czołówka młodzieżowego sportu. Nasza drużyna jest topową drużyną w Polsce. Przy okazji, jak zwykle, dla kibiców będą konkursy, będą kawa, ciasto. Jednym słowem, duży piknik dla kibiców i dobre granie na boisku.
10: Mówi trener jeleniogórzan Łukasz Niesobski. Obok naszej drużyny na parkiet wybiegną też Pruszków, Gliwice i Gdynia.
0: Mamy południe, weekend coraz bliżej. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy naszym muzycznym wehikułem do lat 80. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: Pani Beato, nie ma co żałować, bo piosenka naprawdę wyszła wspaniała. Tu Radio SK2, Beata i żal mi tamtych nocy i dni, a Nosel może śmiało powiedzieć, że nie żałuje nam pomysłów na swoje wkrętki.
1: Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
2: Tak, o co chodzi?
3: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. To jest pani?
2: Jestem ja, tak.
3: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
2: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
3: Aha.
2: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasła żarówka.
3: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
2: Znaczy się, to by było jak...
3: Już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
2: Jestem.
3: Jest pani?
2: Domem.
3: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie, proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
2: Przed domem sobie tak postąpać,
3: przed
2: tak?
3: domem, tak.
2: No.
3: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
2: Będę skakać przed domem.
3: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
2: Dobra.
3: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
2: W lewo? A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
3: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
2: O, to ja nie wiem, czy te kable, w którym miejscu.
3: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
2: Jak mnie ktoś widzi,
3: jeszcze
2: daleka,
3: moment, jeszcze w lewo? Tak.
2: W lewo?
3: Ojeju, proszę pani.
2: Co?
3: To tutaj mi coś ciśnie.
2: O cholera.
3: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś i dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gniazdek, do tego, do światła.
2: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
3: No i wszystko jasne, proszę pani.
2: I co z tym zrobimy?
3: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
2: Ale jak?
3: To na pewno pani powie, Monika.
2: Pani Bogusiu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Mać, a ja skakałam jak przed domem, ja pierdolę, jak mnie ktoś widział, albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
1: Nosel wkręca.

0: Wskakujemy w lata 80. Przed nami utwór, który zna absolutnie każdy. Przeżyj to sam, zespół Lombard. Co ciekawe, melodia do tego hitu była gotowa na długo przed powstaniem samego zespołu. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję muzyki pod tytułem Ciche marzenia. Jako zaledwie 16-letni chłopak. Dopiero lata później Andrzej Sobczak napisał do niej słynny tekst. Przeżyj to sam, zespół Lombard już teraz w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: Życie patrzysz bez emocji.

0: Dziś wszyscy fani Mroza mogą poczuć się jak w bajce o Kopciuszku. Słuchajcie, no o północy. Karoca pod nazwą Wszystko, czego chciałem, ujrzy światło dzienne. Chodzi mi oczywiście o premierę nowego albumu Mroza, którego tytułowy nowy singiel gramy wam w radiu SK2. Wszystko, czego chciałem, nagrany wraz z braćmi Kasperczyk za nami. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, kogo tam jeszcze Mrozu zaprosił do współpracy, do tego albumu. Na szczęście długo w tej niewiedzy nie pozostanę. Przypomnę, że na ten singiel możecie też głosować w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Nie to, żebym wyliczała czas, bo ponoć szczęśliwi czasu nie liczą, ale jednak w przyszłym roku ten kawałek i też zarazem album będą obchodziły 30-lecie swoje. Piękna, piękna sprawa. Ale jestem Anna Maria Jopek. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o 13:00 newsy.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Przed nami godzina 13. Dziś w Jeleniej Górze 19 stopni. Będzie się utrzymywać przez większość dnia. Pod wieczór ochłodzenie do 17 kresek, a pod koniec 11 stopni. Kolejne dni w Jeleniej Górze to również w miarę sporo słońca i maksymalnie 20 stopni. I tak będzie jutro i w sobotę. W niedzielę również 20 kresek, ale możemy spodziewać się także deszczu, który zawita do Kotliny Jeleniogórskiej.
22: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poderwano myśliwce. Syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel lub został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Przekazuje nam dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem. Dyżurne myśliwce jednak nadal patrolują teren przy granicy.
23: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
22: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt. Premier Donald Tusk oświadczył, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Syreny alarmowe zaskoczyły jednak mieszkańców Lublina i Rzeszowa. Rzeszowa.
0: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
1: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
0: się? Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
18: Nie chowałem się w piwnicy.
20: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera. Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
22: Usłyszał to w centrum Lublina nasz reporter. W okolicach miasta był słyszany huk. Związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. Teraz RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego SMS z informacją o odwołanym alarmie. Grozi mu utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Kujawsko-pomorscy policjanci szukają kierowcy tira, który 24 lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru, to trafiło też na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
24: SK2 News. Jelenia Góra.
25: Błażej Stachewicz nie miał prawa jazdy. Na siedzeniu trzymał pudełko z narkotykami. 27-latek z Jeleniej Góry odpowie za posiadanie blisko 100 porcji handlowych narkotyków. Wpadł w czasie rutynowej kontroli, gdy na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Grożą mu 3 lata więzienia. Pruszków, Gdynia, Gliwice i Jelenia Góra już od piątku zmierzą się w turnieju eliminacyjnym do Ligi Centralnej Koszykówki Juniorów. To 4 z 16 najlepszych juniorskich drużyn w kraju, mieszczących się wysoko w tabeli. Turniej w Jeleniej Górze potrwa do niedzieli w hali sportowej SP8.
26: 2 minuty, 2,5 po godzinie 13. Dzień dobry, witamy Państwa i mamy taki dzień, który bardzo chciałby być piątkiem, prawda?
27: No oczywiście, ale to taki mały piątek już jakby nie było.
26: W sumie tak, choć dokumenty mówią co innego, ale nie u nas.
24: 10 najlepszych polskich hitów.
28: Jeden po drugim, po drugim.
26: Jeśli od rana działacie na pełnych obrotach cały czas, to teraz może troszeczkę spuśćcie z gazu, żeby nie paść na kolana, tylko nie za mocno z tego gazu spuszczajcie. Róbcie to tak, żeby szef nie zauważył. Kowalski, witajcie. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Sydney Pollack i PZ, ONA już za chwilkę. Wino to chciałby otworzyć pewien inwestor, ale mieszkańcy mu na to nie pozwalają, czytam w internecie. Historia, kochani, z Mikołajowic. Znalazł się inwestor, który chce tutaj zrobić kopalnię złota. Bo takie znalazł. Ale mieszkańcy się sprzeciwiają, protestują. Nie chcą, aby ktoś robił na ich ziemi złoty interes. Wolą po prostu każdej nocy sami spać na żyle złota.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Przed chwilą Dawid podsiadło, to teraz niech popłynie w takim razie. Nowość w naszym mieście o Tesanach. Cichosza, taka jak na lekcjach.

0: niezastąpiona Natalia Kukulska w hicie Im właśnie więcej ciebie, tym mniej w SC2. No to teraz poczujemy sztukę. Sztukę, którą podziwiał również sam papież. Czytamy, Leon XIV jako pierwszy zobaczył na fasadzie Biblioteki Watykańskiej ogromne dzieło sztuki. I to jest 70-metrowa fala. No, widzę to zdjęcie i powiem, że to potop. Potop na poziomie...
1: Top. Top. Top.
2: SK2.
0: Topowy hit. W tej godzinie jeszcze od mroza zrobimy napad.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Proszę, się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play.
20: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Człowieka gra na konsoli i je przy okazji, to wszystkie te okruszki lecą na pad. I to jest właśnie napad od mroza, który będzie dla was miał niespodziankę za 10 minut, przepraszam, za 10 godzin i niecałych 5 minut jego najnowszy album Mroza ukaże się w sieci. Wszystko, czego chciałem, a wszystkie najważniejsze newsy zebrał dla was Jakub Konieczkowicz i Wesce 2 punktualnie o 14 wam je przedstawi.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Canal Plus.
24: I po reklamie.
0: Jeżeli macie weekendowe plany związane z Wonderlandem, no to mam dobre wiadomości. Pogoda będzie idealna, 20 stopni na plusie i do tego nawet całkiem sporo słońca. Tak będzie w piątek i w sobotę. Niestety ostatni dzień festiwalu może troszeczkę okazać się deszczowy. Miejmy nadzieję, że jeszcze pogoda będzie łaskawa i jesień chwilę poczeka, ale jak na razie w prognozach w niedzielny wieczór opady deszczu.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
2: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
1: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w Lublinie w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia Dorohusk-Jagodzin, przekazał premier. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył też huk, który wywołał niepokój wśród niektórych mieszkańców centralnej Polski.
23: To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
1: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane w sprawie środowej awarii na kolei. Prokuratura rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem kolejowym w mieście. Służby zatrzymały już dwóch 50-latków podejrzewanych o związek z tym zdarzeniem. Przypomnę, nad ranem przez środową awarię ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany. Od godziny 5 do 11 odbywał się przy znacznych ograniczeniach. W efekcie 649 pociągów zostało opóźnionych, łącznie o ponad 13 tysięcy minut. 76 pociągów odwołano.
24: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Ograniczenie obowiązywało od 3 miesięcy. Po tym jak Tauron spuścił na czas remontu wodę w zbiorniku w Pilchowicach, było masowe śnięcie ryb.
25: Z wynikami badań, w tym badań osadów dennych przeprowadzonych przez Tauron Ekoenergia, zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie i rekomendacje dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
0: Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Zakaz dotyczył odcinka od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice.
26: Mamy bardzo różne miksy. Są, załóżmy, miksy przekąsek, które można kupić w sklepie. Są miksy przypraw.
27: Miksy herbat też na przykład.
26: Albo miksy sosów również do przekąsek. Miks sałat jest także przecież,
27: prawda?
26: No, w niejednym markecie w lodóweczce sobie tam leży taki miks sałatek, a tutaj w SC2 mam dla was miks tylko polskich hitów i to 10 bez zbędnego gadania.

Dziesiątka hitów i to bez zbędnego gadania. Tilaf, chłopaki nie płaczą, pierwszą piątkę zamykają. No nie płaczą chłopaki, chyba że widzą Roxanę Węgiel, to mogą płakać ze szczęścia. Dziewczyna pojechała do Stanów, czytam, na modowy amerykański weekend, Fashion Week, i weszła na Manhattan jak na wybieg dosłownie, Roxy. Wężowa marynara, mocno podkreślona talia, szpilki w tym samym klimacie. SK2. Jak wyszło na ulicę Nowego Jorku, Roxy, to korki były jeszcze większe niż zwykle.

0: czasu.
1: To teraz będziemy patrzeć, jaki świat był w 1978 roku i czego się słuchało w naszym wehikule czasu z tamtych lat. No właśnie, tak nucono też pod nosem wtedy. Z tamtych lat, wróć do mnie. Rock'n'rollowa ballada, napisana z myślą o polskim Elvisie, Krzysztofie Krawczyku. Wojciech Trzciński, Bogdan Olewicz dali mu taki numer, który bardzo szybko poszybował na szczyt, no i do tego jeszcze sprawił, że sprzedało się 250 000 singli, a Krzychu Krawczyk dostał pierwszą oficjalną złotą płytę, na której między innymi znajdował się dokładnie na stronie A ten przebój, który za chwilę wam zagram. W Opolu też Krzysztof go zaśpiewał i zagrał. Okazał się wielkim przebojem w 78 roku. To co? Pamiętamy ten hit z tamtych lat?
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Nasz polski Elvis nie potrzebował Las Vegas. Wystarczyło Opole.

tak, jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Za takie numery należy się podwyżka. Kuba i Kuba, chłopaki Wesel 2 za 23 minuty, godzina 15. O właśnie, a propos podwyżki. Taką ma otrzymać, wynoszącą prawie 1,5 miliona dolarów singapurskich, czyli ponad milion dolarów amerykańskich, czyli około 4 milionów złotych. Tyle dostanie najlepiej zarabiający już premier świata i to ma być jego podwyżka. Premier Singapuru, pan Wong. O, nieźle. Dostanie sporo kasy, to trzeba przyznać, ale nasz premier przecież też nie ma na co narzekać.
1: Zarabiam netto poniżej 3000 zł miesięcznie. SK2.
0: To jakaś premia się należy.
2: Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
18: I po reklamie.

0: ST2 Lombard i przy mikrofonie Małgosia Ostrowska, która ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu, ale może też będzie miała w Zielonej Górze, bo tam możliwe, że też taka aleja powstanie. O szczegółach w newsach ST2 o 15 za chwilę.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę.
17: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
0: Godzina 15, w Jeleniej Górze, 19 stopni na termometrach. Do wieczora temperatury spadną do około 15 kresek. Natomiast dzisiaj w regionie maksymalnie 16 w Jakuszycach, pod Śnieżką w Karpaczu 18 kresek na plusie to maksimum, a na samej Śnieżce 11 stopni. Jutro temperatury bardzo zbliżone, w Jeleniej Górze nieco cieplej, bo 20 kresek, podobnie będzie w sobotę, w niedzielę również 20, ale już z deszczem.
26: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zagrożenie minęło. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
27: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
28: Przestraszyłam się. Muszę wam szukać schronienia.
26: Premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
29: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Szachet z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia.
26: Posłowie próbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus.
1: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
26: Mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
2: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
26: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca. Czy Zielona Góra będzie miała Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
3: Widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi.
26: A pod koniec września ma ruszyć remont Deptaka, to tam aleja mogłaby powstać.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
5: Błażej Stachewicz. Próbowali okraść dom, wpadli na gorącym uczynku. Dwaj złodzieje złapani w Mysłakowicach odpowiedzą za włamanie i próbę kradzieży. Policja zatrzymała ich tuż po zgłoszeniu z informacją, że podejrzani nadal są na miejscu włamania. To nie był udany skok, obaj wyszli bez łupu, za to w kajdankach. Po 3 miesiącach bóbr dostępny dla turystów, wędkarzy i mieszkańców. Zakaz wprowadzono po tym, jak Tauron spuścił wodę ze zbiornika w Pilchowicach, doprowadzając do masowego śnięcia ryb. Zakaz właśnie został cofnięty przez wojewodę.
6: Jest 15, 2,5 minuty po, jedni kończą obiad, inni kończą o tej porze robotę, ale można też robić kawę i to drugą, bo pierwsza pewnie już dawno przestała działać, a jeżeli patrzycie na zegarek, to tak siłą wzroku może uda się go przesunąć w stronę weekendu, bo przecież jest coraz bliżej.
4: 100% polskich hitów.
7: Polskich hitów.
4: SK2. SK2.
6: Oby tylko szef w pracy nie przestawiał wskazówek, to znaczy może przestawiać, nie ma żadnego problemu, ale nie do tyłu, tylko do przodu. Gdziekolwiek jesteście, takie dla was gramy. W SC2 kawałki do przodu.

Bardzo przyjemny, owocowy hałas od Sylwii Grzeszczak-Westy 2 i jej Mango. Tymczasem Europejska Agencja Środowiska, czytam, zrobiła raport hałasu. I w tym raporcie napisano, że najwięcej osób żyje w hałasie we Francji. Aż 24 miliony osób. Niemcy najbardziej narzekają na hałas z samolotów, które im cały czas nad głowami latają, a u nas w Polsce narzekamy na hałas drogowy. Hałas drogowy. Zastanawiałem się, myślałem, że chodzi o drogi, ale to jest hałas, którego doświadczamy w sklepach, na zakupach. Podchodzimy do półki i mówimy: ale drogo. Ale drogo.

0: Ale przyjemnie się tego słucha, prawda?
1: Zgadza się.
0: Aż nie miło i przyjemnie. Nie chce się, żeby lato się kończyło. 15.30, to teraz zaczynamy. Skrót newsów w ST2. Jakub Konieczkowicz.
2: Jak informują służby, do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. Dron z napędem odrzutowym uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy. Poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Alerty są już odwołane. Ogłoszono brak zagrożenia z powietrza. Przejścia graniczne z Ukrainą, na których zawieszono ruch, funkcjonują już normalnie. Operacje lotnicze wznowiły także lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Tragedia w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś po godzinie 9 na poziomie 650 metrów pod ziemią. Podczas prac przy likwidowanej ścianie górnik miał doznać urazu głowy. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace. Spotkanie już o 21:00.

0: klimat jak w filmie akcji Krzysztof Zalewski i Januszka w SC2. A propos akcji, melduje się na rozkaz teraz pies Drops do zadań specjalnych. Z warszawskiego lotniska Chopina czytam: psisko udaremniło przemyt narkotyków. Piesek wyniuchał 82 kg marihuany. SK2. Po takiej akcji to z radości pewnie aż wytarzał się w trawie.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: I po reklamie.

0: Nie tylko dziewczyny. Panowie też robią hałas. Dziewczyny oczywiście piszczą, bo to są panowie, którzy mają supermoce. Igo Mrozu i Vito Bambino, a za chwilę godzina 16 i w SC2 najważniejsze newsy, także z mocą.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: I po reklamie.
14: Jeżeli macie weekendowe plany związane z Wonderlandem, no to mam dobre wiadomości. Pogoda będzie idealna, 20 stopni na plusie i do tego nawet całkiem sporo słońca. Tak będzie w piątek i w sobotę. Niestety ostatni dzień festiwalu może troszeczkę okazać się deszczowy. Miejmy nadzieję, że jeszcze pogoda będzie łaskawa i jesień chwilę poczeka, ale jak na razie w prognozach w niedzielny wieczór opady deszczu.
15: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim w Lublinie. Gdy zawyły syreny alarmowe, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny. Bartku, co usłyszałeś od organizatorów?
16: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
17: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
16: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
15: Z naszych informacji wynika, że w trakcie uroczystości na Placu Litewskim przebywało kilkadziesiąt osób, w tym wysokiej rangi oficerowie Wojska Polskiego oraz przedstawiciele lokalnych urzędów. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicę. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Cena diesla bije rekord. W województwie świętokrzyskim na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł.
18: Jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka.
19: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna?
20: Ile tu jest? 60 zbiornik. No to masz ile? 600 zł.
21: Ja mam wyjazd akurat i musiałem. 300 zł.
15: Z kierowcami w Kielcach rozmawiał Marcin Łataś.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz. Ciężarówka wjechała w ściany budynku. Kabina została doszczętnie zmiażdżona. Kierowca cudem wyszedł z tego cało. Z wraku wyciągnęli go strażacy. To dziś w Jaworze. Przytomnego kierowcę przejęli ratownicy medyczni. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Sprzątanie świata także w Jeleniej Górze. Miasto zaprasza na coroczną akcję Finał już w ten weekend. Jak zwykle czekają na Was darmowe worki i rękawice, które odbierzecie w mobilnym PSZOK-u. Tegoroczne hasło to SOS dla wody. Czekają też wrzosy za elektrośmieci.
0: Prawie 3 minuty po 16 w SC2 mamy tydzień, który jeszcze nas trzyma, ale weekend tak już powolutku za rogu do nas oczkiem mruga. I można powoli myśleć o baletach. Masz plany jakieś na balety weekendowe?
4: To dopiero jutro chyba zacznę myśleć.
0: A my zaczynamy już dzisiaj, bo w tej godzinie na balety zaprosi Was m.in. Margaret czy Dawid Kwiatkowski, Kaja i Cyrko.
13: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
0: To zaczynamy. Ignacy na początek, który czeka na znak Kowalski. Witajcie w SC2. No play.

0: Ira i dlaczego nic w SC2? Jak to nic? Jest przecież on, Artur Jarząbek, który teraz odkryje karty i nie będzie owijania w bawełnę. Same konkrety.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Uwaga, kierowcy, oszuści atakują system ETOL. Nie daj się nabrać. Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą cyberoszustw. Coraz więcej osób otrzymuje fałszywe e-maile informujące o rzekomych zaległościach w systemie ETOL. To jest ten system, który pobiera opłaty, na przykład po tym, jak jedziecie po autostradzie, ciężarówką chociażby, albo autokarem. Linki prowadzą do stron, które wyglądają jak oficjalne serwisy, ale w rzeczywistości służą do wyłudzenia danych bankowych. Tak więc pamiętajcie, drodzy kierowcy, system ETOL nigdy nie wysyła e-maili z linkami do płatności. Jeśli otrzymacie taką wiadomość, nie klikajcie w nią, nie odpowiadajcie, nie wpisujcie żadnych danych. Jak rozpoznać oszustwo? No, wiadomość straszy blokadą konta lub dodatkowymi opłatami, prawda? Ma też podejrzany adres nadawcy. Często zawiera literówki albo dziwne znaki. Wymaga szybkiej reakcji, więc oszuści liczą na panikę i brak rozwagi. To już powinno być dla nas żółtym światłem ostrzegawczym. A co zrobić, gdy otrzymamy podejrzany e-mail? Sprawdzić informacje na oficjalnej stronie ETOL. Nie klikać w żadne linki, bo mogą prowadzić do fałszywych stron, no i zgłosić incydent na platformę CERT. W ten sposób pomożecie też innym użytkownikom rozpoznać oszustwo. Tak więc, drodzy kierowcy, jazda z oszustami.

0: trąbeczki, które tutaj po prostu budzą aż słowiańską duszę. A teraz kierowcy, dajcie głośniej ważny skrót newsów i zaczynamy dla was ważną informacją. Jakub Konieczkowicz, 16.30 w ST2.
1: Śmiertelny wypadek na Kaszubach. W miejscowości Rudniki doszło do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku wypadku przygnieciona została osobówka. Na miejscu zginęły dwie osoby. Jedna z samochodu osobowego oraz jedna z ciężarówki. Kolejne dwie osoby są ranne. Na miejscu pracują służby, w tym 6 zastępów straży pożarnej. Miliard koron na przygotowanie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Taką kwotę chce przekazać Norwegia na wsparcie Ukrainy. To blisko 400 milionów złotych. Szef norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zadeklarował dziś w Oslo, że jego kraj chce, by Ukraina została pełnoprawną częścią rynku europejskiego. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Jak podkreślają specjaliści, to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Zaszczepić się można u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.

0: Tu jest Polska, tu się ciężko oddycha, tutaj mamy swoje zasady. BRO i wychowany w Polsce w SC2, również pan Piotr Gąsowski, czytam tutaj w kolorowej gazecie, szaleńczy rajd Gąsowskiego po ulicach Warszawy. Aktor i prowadzący programy telewizyjne Piotr Gąsowski, złapali go paparazzi jak pędził skuterem i łamał przepisy. Jechał po drodze dla rowerzystów, a nie wolno skuterkiem jechać. Do salonu optycznego pędził. SK2. To go trochę usprawiedliwia, no bo w końcu jak jechał po okulary, to jak miał widzieć znaki?
1: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: Perełka, diament wśród polskich hitów. Łatwopalni i w SC2 Maryla Rodowicz, która na co dzień mieszka niedaleko Warszawy, ale ostatnio miała bardzo ważną wizytę. Pojechała osobiście do Opola, aby na jednym z budynków odsłonić mural ze swoją podobizną. No i teraz każdy, kto ma na to ochotę, może sobie zrobić z panią Marylą zdjęcie na ściance. Ciekawe, czy zdjęcie będzie robił i na Instagrama Eski2 wrzuci Łukasz Zduńczyk, bo on przejmuje tutaj stery. Jest zmiana warty, od 17 będzie wam grał najlepsze polskie hity w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: I po reklamie.
14: Pod wieczór w Jeleniej Górze temperatury spadną do 17 kresek, potem będzie się robić coraz chłodniej, pod koniec dnia 11 stopni pojawi się na termometrach. Jutro z rana od 9 do 10 kresek w plusie, natomiast w ciągu dnia temperatury wzrosną do 20 kresek powyżej zera. Tak będzie w piątek w Jeleniej Górze, od rana do południa umiarkowane zachmurzenie, po południu nieco więcej chmur.
15: Jest 17. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu, to w miejscowości Rudniki na Pomorzu. Zdarzyły się dwa samochody ciężarowe, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła osobówkę.
16: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez biegłość do szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką.
15: Mówi Piotr Frankenstein z Straży Pożarnej w Czółchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie już za pół godziny. Syreny zabrzmiały dziś w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę zbliżał się do polskiej granicy. Więcej Mateusz Gołębiewski.
17: Sztab kryzysowy zbierze się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
18: W chwili obecną można powiedzieć, że
1: procedury zadziałały zgodnie z planem.
17: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
13: Było słychać. No tak, ciężko.
18: Ciarki przychodzą.
13: Ciężko się takie coś działo.
18: Bardzo niepokojące.
17: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
15: Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego tak zwanego indeksu zdrowych miast. Nagrody dla samorządów wręczono dziś w Zamku Ujazdowskim w stolicy. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
19: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo, prawda? Ile mamy mieszkań na mieszkańca?
15: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Najlepszym miastem w Polsce pod kątem mieszkalnictwa okazał się Sopot.
20: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz. 1000 harcerzy z całej Polski zawita do Borowic. To tam od dziś do niedzieli będą stacjonować w ramach 34. rajdu Granica. Czeka 10 zróżnicowanych tras, na których będą mogli sprawdzić swoje umiejętności zarówno najstarsi harcerze, jak i najmłodsze zuchy. Nie miał prawa jazdy, na siedzeniu trzymał pudełko z narkotykami. 27-latek z Jeleniej Góry odpowie za posiadanie blisko 100 porcji handlowych marihuany. Wpadł w czasie rutynowej kontroli, gdy na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
22: Przepraszam bardzo, czy ja się mogę do was dosiąść? No weźcie mnie, wpuśćcie. Fajną playlistę dla was mam. Będę mało gadał, będę dużo grał. 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2. Nie przypomnę wam, co było na liście zakupów, ale przynajmniej przyjemnie będzie. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
23: 100% polskich hitów.
22: No i pogoda ostatnio się taka trochę jesienna zrobiła. Walczymy z tym, słuchajcie. Z tymi chmurami, które na niebie są ostatnio, z tymi deszczami. Majowa wiosenna atmosfera już teraz na antenie Radia SK2. Nic tylko rzucić się na kanapę, do góry brzuchem i sobie jakąś drzemkę zrobić. Nie, przepraszam, drzemki nie będzie. Ja wam zasnąć nie dam.

0: Loka w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a naukowcy, słuchajcie, mają ciekawe ustalenia, bo oni tak wzięli i stanęli, słuchajcie, na świeżym powietrzu, popatrzyli w niebo i z wyliczeń wyszło, że nad Europą jest coraz mniej chmur. I słuchajcie, tak dziwnym trafem akurat one wszystkie przylatują nad Bałtyk, jak my jesteśmy na urlopie. Ale podobno promieniowanie UV jest niezdrowe, więc w sumie się cieszmy. Bajm i modlitwa o złoty deszcz już teraz w SK2.
1: 100 słońc, szukam jakiegoś cienia.

0: Lady Punk w Radiu SK2 to jest 100% polskich hitów, a naukowcy mają sposób, jak sobie głowę poprawić. Naukowcy z Japonii mówią tak: już 10 minut wolnego biegu wspiera nastrój i intelekt. No słuchajcie, no niby 10 minut, to co to jest? To jest, słuchajcie, chwilka, więc dla każdego może to być takie 10 minut, to łatwo wypełnić. Chociaż z drugiej strony, jak my teraz to komuś zaproponujemy 10 minut biegania, to zaraz usłyszymy: wiesz co, przy okazji byś na jakieś zakupy skoczył, więc może lepiej się nie wychylać.
1: SK2 reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: I po reklamie.

0: Wiki Gabor i Super Hero na antenie Radia SK2. A jeżeli wam potrzeba jakiegoś superbohatera, który was pobudzi po ciężkim dniu w pracy, zostańcie z SK2. Już za chwilę stan pogody od Anny Jurksztowicz. Będzie też Ostatnia Nocka od Maćka Maleńczuka. A wcześniej najnowsze newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: I po reklamie.
9: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
10: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
9: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać drony odrzutowe. Taki właśnie spadł dziś około 4 kilometrów od polskiej granicy. Przez to poderwano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe. A po alercie o zagrożeniu z powietrza były ewakuacje pracowników urzędów i sprowadzanie uczniów na niższe kondygnacje. Tak między innymi reagowały instytucje w województwach podkarpackim i lubelskim. Po alarmie wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy. Spotkanie trwa. A po atakach Putina w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej wzmacniana jest ochrona funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Z kolei aż 63% ankietowanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenie z powietrza. O szczegółach na se.pl.
0: Jakub, przepraszam, ale ja nie mogę rozmawiać teraz, bo ja będę słuchał najlepszych polskich hitów w Radiu SK2.
11: Proszę bardzo.
0: No właśnie, słuchajcie, każdy z nas ma taki swój ulubiony numer, że jak leci w radiu, to po prostu pogłaśniacie radio najmocniej jak się da, że nie słychać własnych myśli. To ja mam właśnie z tym. Stan pogody Anna Jurksztowicz już teraz na antenie Radia SK2. Ten numer was pobudzi, jeżeli mieliście ciężki dzień w pracy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Długopolis i Maciej Maleńczuk na antenie Radia SK2. U nas wieczorami playlista bardzo różnorodna, bo starsze numery, tak jak ten, który przed chwilą słyszeliście, mieszają się z najlepszymi nowościami. I teraz na naszą antenę wskakuje naprawdę młody talent, który się rozkręca, już ma kilka udanych debiutów zaliczonych. Ostatnio stworzył na przykład numery do ścieżki dźwiękowej filmu Pieprzyć Mickiewicza 3, a muzycznie bardzo lubi mroczny klimat miasta. Śpiewał już m.in. o tym, że miasto pachnie jak Gotham, a teraz Metzner ma dla nas nowy numer Kim Jestem. Tutaj też jest taki mroczny, wieczorny klimat. To jest numer o złamanym sercu. Lek na wszystkie problemy z miłością. Już teraz na antenie Radia SK2 Metzner. To jest 100% polskich hitów.

0: A jak pan Krzysztof tak śpiewa, to znaczy, że tak jest. Życie jest za krótkie, żeby sobie wieczorem nie odpocząć. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. A teraz na naszą antenę wskakuje Wiktor Waligura, który nagrał numer...
1: Napisałem piosenkę na ten jeden dzień, w którym wszystko idzie nie tak.
0: Przy tym numerze naprawdę wszystko zaczyna iść tak. Poprawia humor, dodaje sił. Krótko mówiąc, Wiktor Waligura i Nie umiem kochać. Prosto z miejsca 13 gorącej polskiej 20. Tak było w zeszły piątek, ale jutro Wiktor może być wyżej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hity.
2: SK2.

0: Te gitary zawsze robią robotę. Kiedy wracamy do domu, ruszamy z czerwonego światła. I wtedy OMA. To jest właśnie SK2 i 100% polskich hitów. I od razu siły chociaż troszkę wracają w czwartkowy wieczór. No właśnie, kogo przyłapałem właśnie w takich okolicznościach, że wracacie teraz samochodem do domu, może jedziecie na zakupy, albo teraz zawozicie dziecko na zajęcia dodatkowe, a może już krzątacie się w kuchni. Gdzie łapiecie SK2? W czym towarzyszą wam polskie hity z radia SK2? Czekam na głosówki na Messengerze SK2. Wpadajcie, klikajcie ikonkę mikrofonu i się nagrywajcie, co robicie przy najlepszych polskich hitach. A u nas za chwilę m.in. nowość od Wiktorii Kidy, będzie też Szymon Wydra.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous na antenie Radia SK2. No właśnie Kasia pisze, że ona będzie robiła dzisiaj coś w stylu rendezvous. Mąż wraca z pracy, a ona właśnie przygotowuje kolację i za chwilę będą sobie coś tam pysznego jedli. Na dobry wieczór SK2 podrzuca wam 100% polskich hitów. Po godzinie 19, co tu ciekawego będzie? O, ale duet nam się szykuje. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Reklama.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Już w najbliższy piątek startuje Festiwal Światła, czyli Wonderland. Czekają na was mappingi, lasery, będzie też silent disco, DJ-e, a do tego codziennie od poniedziałku do niedzieli koncerty. Na początek piątkowy start, piątkowa petarda. Uwaga, problem zawita do Jeleniej Góry. Dokładnie tak, do zobaczenia w Cieplicach.
10: Wielkimi krokami zbliżamy się do piątku. Już tylko 5 godzin nam zostało, słuchajcie. Punktualnie godzina 19. Odpocznijmy razem w ten czwartkowy wieczór. Co robicie, słuchając polskich hitów w Radiu SK2? Paula jest z nami.
11: A ja z córeczkami słucham SK2 po dwóch ciężkich dniach przeprowadzania się z mieszkania do mieszkania. Także dajcie nam coś do zrelaksowania się.
10: Paulina, powiem tak. Bardzo dobre radio wybrałaś. Z nami można odpocząć.
12: 100% polskich hitów.
10: No myślę, że przy tym można wyluzować. Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy. Wy też dawajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co robicie dzisiaj wieczorem, słuchając polskich hitów w SC2? Mało.

0: linea cura.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Enej w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a jeszcze fajna końcówka. O właśnie. To taka muzyczna hipnoza na rozluźnienie po całym czwartku i prawie całym tygodniu, bo to już 10 minut po godzinie 19 w czwartek. Enej w Radiu SK2 za nami. Gosia pisze na naszym Messengerze, że jest nauczycielką. Cały dzień dzisiaj była w hałasie i potrzebuje czegoś na wyciszenie, bo już jej głowa pęka. Mamy na to receptę, bardzo wyciszający numer Emo i Sarsa. Nowość z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Oni już tam czekają od kilku tygodni, wiecznie czekać nie będą. Więc jeżeli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i dajcie im plusika. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18:00.
1: Co jeśli ja zostanę z tym sam? Ulecisz jak dym.

0: zeszyty.
1: Kultowy polski hit 1.8L na antenie Radia SK2, ale wieczorami podrzucamy wam jeszcze więcej polskich nowości. I teraz świeży numer Julii Wieniawy, która w tym roku dokonała czegoś niesamowitego. Wystąpiła razem na jednej scenie z legendą, z legendarnym tenorem Andreą Bocellim. Co wtedy czuła?
2: Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę.
1: Czyli najbardziej stresująca, krótko mówiąc, była sukienka w tym wszystkim. Ja się boję pytać, jak długo Julia Wieniawa wybierała tę jedną, jedyną sukienkę, w której potem wystąpiła. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd. Jej nowy numer już teraz gram wam na antenie Radia SK2, a wy w tym czasie wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
3: SK2.

0: Various Max w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Godziny nas dzielą od piątku i godziny dzielą nas od premiery nowej płyty Artura Rojka. Ten wielki polski artysta wydaje nowy krążek, który ma bardzo dziwny tytuł. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nie wiem, co to jest za konstrukcja w języku polskim. Potrzeba nam eksperta, który nam to wytłumaczy. Ale wiadomo, że z tej płyty znacie doskonale hit Mira Fiori, który jest teraz na miejscu piątym gorącej polskiej dwudziestki. Ale słuchajcie, SK2 jest też na przedpremierowym odsłuchu nowego krążka Artura Rojka. Jest tam niesamowity klimat. Na miejscu jest Antonina Van Dessel. Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Artur Rojek już niedługo rusza w trasę koncertową. W październiku, listopadzie i grudniu odwiedzi kluby w największych polskich miastach. Katowice, Poznań, Toruń, Warszawa czy Kraków i jeszcze kilka innych. Zostańcie z SK2, bo ja za chwilę gram. Jak sama autorka mówi, numer idealny do wieczornej jazdy samochodem. Liwka i poza tobą nic. Już za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: to, co nie.
1: Robert Gawliński. To jest SK2, gramy 100% polskich hitów i robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed nowym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Podrzucam wam najlepsze nowości, no i spodziewajcie się kolejnych po godzinie 20 i zagram też jeden z największych wakacyjnych hitów tego roku, Oscar Sims i Bez końca.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć, moi kochani, tu Błażej Stachewicz. Zbliża się turniej kwalifikacyjny do Centralnej Ligi Juniorów. To dla fanów koszykówki. Od 18 do 20 września w SP8 czekają na Was 4 drużyny i 6 rozgrywek. A NBA Jelenia Góra będzie grać z Gliwicami już o 18.45 w ten piątek, a potem w sobotę ze Zniczem Basket Pruszków. Natomiast w niedzielę o 12.45 z Gdynią.
1: SK2 jest tam, gdzie gra polska muzyka. Jesteśmy dzisiaj na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. Polecam wam zaglądać na Instagrama Radia SK2. Ale jesteśmy też u was w kuchni, w waszym samochodzie i w waszych słuchawkach na spacerze po lesie. Gramy dalej najlepsze polskie hity na dobry wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kasia Popowska w Radiu SK2. Przyjdzie taki dzień, że zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To całkiem niedługo, bo już jutro po godzinie 18, a dzisiaj podrzucam wam najlepsze nowości, które będą hitami. Najlepsze nowe polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na wasze głosy czeka 30 metrów kwadratowych. Teraz idziemy w odwiedziny do małego mieszkania, do Bowskiej i młodego rapera, który nazywa się po prostu Kajtek, bo oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi na małej przestrzeni i że niby przestrzeń mała, ale w tych 30 metrach kwadratowych mieści się bardzo dużo uczuć. Jeżeli chcecie, żeby oni się przeprowadzili z tych 30 metrów kwadratowych w propozycjach do notowania, no to wpadajcie teraz na sk2.pl i głosujcie na ten numer. Bardzo lekki, bardzo wieczorny, na dobre rozluźnienie.

Nieważne są już wszelkie pracowe obowiązki. Odpoczywamy, wracamy razem do domu. Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, 22 minuty po godzinie 20. No i na dobry wieczór się odświeżamy. Gramy najlepsze nowe numery z waszej listy hitów z gorącej polskiej 20. I teraz przed wami zespół Motyle. Warto się z nimi zapoznać, bo robią naprawdę dobrą muzykę. A nagrali numer o tym, że czasami nie mamy odwagi, żeby zrobić tego jednego kroku, wypowiedzieć tego jednego słowa albo napisać tej jednej wiadomości do osoby, która nam się podoba. Więc słuchajcie, jeśli wam się ten numer podoba, to miejcie odwagę zajrzeć na sk2.pl i na ten kawałek zagłosować w propozycjach do gorącej polskiej 20. No to gramy Motyle, Bliżej podejdź

0: A gości to będzie sporo. Na antenie Radia SK2 Martyna Jakubowicz. Gramy 100% polskich hitów. Nadciąga piątek, a piątek, jak wiadomo, to jest dzień wielkich muzycznych premier. Teraz jesteśmy na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. O północy wychodzi też nowy krążek Mroza i jutro przyjdzie do nas też Michał Szpak ze swoim nowym numerem, także dużo premier przed nami. Za chwilę gram wam wspomnianego Mroza z hitem Wszystko, czego chciałem. To jego ostatnia piosenka z nadchodzącej płyty, która wyjdzie już za kilka godzin. O północy krążek Wszystko, czego chciałem się pojawi. No a potem Mroz rusza w trasę koncertową. 2 października startuje w Łodzi, a potem odwiedzi jeszcze Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. Mrozu połączył siły z braćmi Kacperczyk i ja wam ten numer zagram za chwilę. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demon w Radiu SK2. Jesteśmy jedyną stacją radiową w Polsce, która gra 100% polskich hitów, i tych starszych, i tych nowszych. A jutro po godzinie 18 naszą antenę przejmą najlepsze nowości. Przed nami nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I to wy tę listę układacie, głosując na wasze ulubione kawałki na sk2.pl. W zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym duet Dawid Kwiatkowski i Margaret z kawałkiem Później Ci Opowiem. Czy na miejscu pierwszym zostaną? Wszystko jeszcze w waszych rękach. Głosujcie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zobaczmy, co ciekawego będzie działo się w najbliższym czasie w Jeleniej Górze. Mówiłem to wiele razy, ale powtórzę. Trwa wrzesień jeleniogórski. Z tej okazji już w ten weekend szykują się wyjątkowe koncerty, ale do tego całe cieplice zmienią swój wygląd. To za sprawą mappingów, laserów i klimatycznego oświetlenia w ramach festiwalu światła Wonderland. A do tego już jutro koncert grupy Problem.
7: Magazyn lokalny.
8: Witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
8: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
9: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
8: Czyli duży wzrost kosztów.
9: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny. I co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać. On przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. i będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego, że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
8: Z niepełnosprawnościami.
9: Z niepełnosprawnościami, ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
8: Czyli taki park and ride.
9: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
8: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
9: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku, czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
8: Jakieś stacje serwisowe malutkie.
9: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr, na pewno coś takiego powstało.
8: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
9: Jeszcze w tej chwili się...
8: Mniej więcej oczywiście.
9: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
8: I tu mówimy o całości trasy?
9: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
8: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
9: Tak. Mhm.
8: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
9: wykonawstwo
8: dobrze pójdzie, że
9: czyli
8: byłby
9: projekt, czyli 8 wykonawstwo.
8: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
9: Tak,
8: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
9: To nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
8: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
9: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
8: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
9: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
8: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
9: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
8: Mhm. Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tę inwestycję?
9: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Mhm. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar. Jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
8: Jasne. A czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić? Chociaż jakieś punkty
9: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Mm-hmm. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
8: Mm-hmm. To będzie, ja tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
9: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry i no przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
8: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę, ja sobie. Pani burmistrz, za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego,
9: Marszałkowskiego,
8: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
9: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
8: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
9: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale i jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie przewidujemy oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi...
8: czyli nie całą taką, elektroniką. Jak często pamiętamy
9: tak,
8: biblioteki.
9: Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
8: Czyli takim centrum kultury,
9: takie
8: ośrodkiem kultury.
9: Centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza bibliotekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, a i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
8: I tam do 2027 chyba będzie.
9: Tak,
8: będzie problem,
9: ale w
8: z
9: tym roku już zaczęliśmy rewitalizację. Będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie. Robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie, i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
8: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
9: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
8: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
9: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy. My cały czas przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
8: czyli tak zwane
9: węgli,
8: kopciuchy wymienialiście na gazówki.
9: A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
8: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, które tylko... cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
9: No tak, ale kopalniany, nie?
8: Tak.
9: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
8: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
9: To znaczy nie, część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
8: Czy jakieś rozwiązanie tutaj?
9: Może? Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu. Nie wiem, czy się
8: obawiają
9: boją...
8: Się kosztów.
9: Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
8: W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
9: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. Kilka dni temu umieściliśmy informację o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
8: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
9: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej. Z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno, znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
8: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
9: To już jest czwarta.
8: To już jest czwarta edycja, aha, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części tak. swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
9: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. Mhm. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
8: Czyli takie dość twarde projekty stawiacie.
9: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
8: Ale chodzi mi o to, że one ale są fizyczne,
9: tak,
8: pozostają,
9: tak,
8: służą
9: pozostają
8: wszystkim.
9: I służą wszystkim. Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
8: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani jako dla burmistrza,
9: tak,
8: czy dla samorządowców,
9: tak.
8: Bo no, mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
9: Tak, to znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
8: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli no jest kłopot z chodnikiem, z ulicą,
9: tak,
8: to mieszkańcy
9: tak.
8: wtedy proszą o naprawę, a
9: tak.
8: jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej,
9: tak,
8: chyba.
9: Tak, tak, tak.
8: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy
9: znaczy,
8: głosowanie?
9: Chcemy, żeby do końca marca pozakańczać wszystko.
8: Mhm, czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali
9: tak,
8: głosy.
9: Tak,
8: i,
9: oczywiście.
8: I wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
9: Jeszcze w ogóle? Tak, aha. Najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a no, ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy.
8: Mhm. Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
9: tylko. A tam
8: tylko...
9: koty też chodzą, tak. No zobaczymy. To niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie. Tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
8: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy.
9: Tak, tak, tak.
8: Pani burmistrz...
9: Kota mam.
8: O!
9: Kota mam, to... Tigera.
8: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości,
9: no nie, nie.
8: które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
9: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
8: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
9: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. Mhm. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały, no a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna, co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
8: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
9: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kondygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
8: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym? Czy...
9: Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie żłobek, budynek żłobka oddany do użytku.
8: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
9: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
8: Czyli mówimy ale... prawie 3 miliony.
9: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
8: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. I jak się ta strefa sprawdza?
9: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Eurojedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
8: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
9: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
8: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz i dzisiaj ze mną jest Katarzyna Sołtys. Kasiu, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Najnowsza dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dyrektor, dyrektorka, osoba dyrygująca, jak wolisz?
2: No ja wiem.
1: Dyrektor, wiem, ja się przyzwyczaiłem.
2: Ja różnie. Jakby
1: sternik, to, może tego się...
2: Mi to nie... Osoba odpowiedzialna na końcu za wszystko, tak?
1: Osoba odpowiedzialna też za najnowszą premierę, która pojawiła się jako pierwsza, jakby zapowiadając siebie na tym stanowisku, George Orwell w reżyserii Szymona Kaczmarka. 1984, bardzo dobrze przyjętej premiery. Gratuluję.
2: Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć bardzo dziękuję. Tak, no, to była moja pierwsza premiera, którą jakby wymyśliłam, zaprogramowałam razem z konsultantem programowym teatru, czyli Janem Czaplińskim. Była przeze mnie wyczekana, ja też się nią tak inaczej trochę stresowałam niż tym Tartifem, który pojawił się wcześniej. Bardzo mocno czekałam na premierę, stresowałam się, jak ona będzie odebrana. Ku mojej uciesze widownia zareagowała bardzo pozytywnie. Odbieramy bardzo dużo pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie na tym stanowisku dyrektorskim wykonane pozytywnie. No i my już się zabieramy za jakby kolejne rzeczy. Więc...
1: Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to też chyba jest taki wiatr w skrzydła, jeżeli utwierdzasz się w tym, że jakiś kierunek, który wymyśliłaś, który obrałaś, może się rzeczywiście sprawdzać.
2: No sytuacja jest dla nas o tyle dużym wyzwaniem, że przygląda się nam cała Polska i to jest takie trochę, że wszyscy wiedzą, że w Jeleniej Górze jest ta właśnie nowa dyrekcja, że ten teatr był dosyć długo niewidziany jakby na tej kanwie ogólnopolskiej i pojawiły się nowe osoby, które tym teatrem zarządzają, więc jakby te takie oczekiwania i chęć zobaczenia, co się będzie z tym teatrem działo i czy on jakby znowu się pokaże na niwie ogólnopolskiej, te apetyty takie są dosyć duże. No więc dla mnie to było takie trochę... No, zastanawiałam się, czy damy radę, no i daliśmy radę, więc z tego powodu tym bardziej się cieszę.
1: Zapalasz to światełko Jeleniogórskiego Teatru na tej ogólnopolskiej mapie. Co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie takie światełko wyraźnie świeciło?
2: Myślę, że przyglądanie się trendom, które panują jakby na mapie teatralnej, przyglądanie się temu, w którą stronę i jak teatr opowiada o rzeczywistości, przyglądanie się temu, co się dzieje zarówno w stolicy, jak i w dużych miastach, ale też jak dobrze trzeba się uczulić, bo jak się okazuje, to te mniejsze teatry nie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach też mają bardzo ciekawe repertuary i wiem też, że w takich mniejszych teatrach o wiele lepiej czasami się pracuje, ze względu na to, że te zespoły teatralne, zespoły pracowników teatrów są bardzo zmotywowane do tego, żeby właśnie pokazać, że my tutaj nie w Warszawie też chętnie się pokażemy z fajnej strony. Jesteśmy zmotywowani, aktywni, zaangażowani i bardzo chcemy, żeby nas zauważono i tak się właśnie stało w Jeleniej Górze. Zespół teatralny i zespół realizatorów i twórców był na maksa skupiony na tym, żeby ten Orwell po prostu wyszedł jak najlepiej i pokazał zarówno aktorów, jak i całą organizację teatru z najlepszej strony. Mhm.
1: Ja mam wrażenie, miałem takie wrażenie, oglądając Orwella, że to jest taka trochę pokazówka, takie demo. Zobaczcie, jak dużo rzeczy może się zadziać w przeciągu tych 2 godzin na scenie, bo tam bombardujecie widza no, na różne sposoby. Ciekawa scenografia, do tego wykorzystanie kamer, wykorzystanie kilku płaszczyzn, mimo że scena jest jedna, to jednak wykorzystujecie te ekrany, bo bombardujecie efektami specjalnymi, dym, hałas, nawet zapachy się pojawiają.
2: Ja wiem, czy bombardujemy. To jest jakby wyobraźnia Szymona Kaczmarka, który tak wymyślił ten spektakl. Owszem, wcześniej się nie pojawiały ekrany, monitory, kamery, ale jakby teatr w Polsce już tak funkcjonuje, więc te jakby przeniesienia ze sceny w kamery albo jakby w takie płaszczyzny inne właśnie, że jakby wychodzimy z proscenium do pokoju i mamy jakby w kamerze pokazane, jak to się odbywa, no to w teatrach się już dzieje, już od dawna się dzieje, więc to nie jest niczym nowym, natomiast też jakby sam Orwell i funkcjonowanie w tym takim świecie orwellowskim trochę narzucał to, że ten wielki brat patrzy, że są właśnie te kamery, że wszystko jest podglądane, monitorowane, że nie wolno nam za dużo powiedzieć, nie można nam używać staromowy, można tylko w nowomowie, że coś jest bebe dobre. No to jakby też ten świat orwellowski narzucił trochę, tak. I ten świat orwellowski narzucił też i tą scenografię, w której się znaleźliśmy, czyli jakby w takiej, no nazwijmy to serwerowni, tak, bo to miało jakby mieć taki, to Ministerstwo Prawdy jakby działo się w serwerowni. No myślę, że to zostało tak trochę uwspółcześnione. Natomiast sam Orwell też książkę pisał w 1946 chyba jakoś tak. Czyli zobaczmy, jak on wyprzedził, gdzie, jak on to wymyślił. Nie? To tak jak Lem też wymyślał, jakie rzeczy będą się działy futurystycznie, to tak samo Orwell, więc no nastąpił XXI wiek w teatrze po prostu.
1: Teatr wartości to jest taka myśl, którą przedstawiłaś w momencie, kiedy wygrałaś konkurs na dyrektora naszego teatru. I to ukrywa przede wszystkim to, że będziecie zajmować się tematami, które leżą na sercu Polakom. Na przykład wynika to z różnych badań socjologicznych. Jaką wartość Orwell tutaj pokazywał? Dlaczego akurat zaczęliście od Orwella?
2: Jaką wartość Orwell pokazuje? No pokazuje, jak możemy się zgubić, jak możemy się pozbawić miłości chociażby, tak? No bo główni bohaterowie, czyli Julia i Winston, oni w świecie, gdzie nie można sobie pozwolić, członkowie partii nie mogą sobie pozwolić na miłość, oni jednak na tę miłość sobie pozwalają. Więc tutaj trochę było o miłości, o spętaniu we współczesnym świecie. Myślę, że tych wątków jakby każdy może w tym spektaklu znaleźć trochę coś dla siebie. Tak jak się ten chociażby spektakl kończy, nie? Ja nie będę mówić, jak się kończy, żeby nie psuć puenty osobom, które jeszcze będą ten spektakl oglądać. Natomiast on się kończy z nadzieją, że wcale nie musimy żyć w takim świecie, jak Orwell pokazywał, i wcale nie musimy żyć w takim świecie, który nas czasami na co dzień frustruje i dołuje i dopada, że od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy, tak? Czy ta miłość zwycięży, czy nie?
1: Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć najnowszej premiery 1984 na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze, więc tutaj zachęcam do sprawdzania repertuaru i nadrobienia, bo naprawdę myślę, że warto. Pozostajemy przy Teatrze Wartości, pozostajemy przy Twoim pomyśle na to, co się będzie działo na scenie w Jeleniej Górze. No i między innymi też będą pojawiać się tematy lokalne, czyli troszeczkę to, czego chyba brakowało przez ostatnich kilka lat w Norwidzie, bo po Miedziance nie przypominam sobie, żeby gdzieś tutaj nasz region gościł na scenie w teatrze. Planujesz kolejną premierę, tym razem w reżyserii Tadeusza Pyrczaka, schronisko, które przestało istnieć, czyli doskonale znany na pewno naszym słuchaczom oryginał Sławek Gortych, i chyba pierwsza adaptacja teatralna tego pisarza.
2: Nawet nie chyba, na pewno.
1: Na pewno.
2: Bardzo mnie to cieszy, ponieważ no, Sławek jest młodym człowiekiem związanym z tym regionem. Pochodzi z Bolesławca, urodził się w Bolesławcu. Wszyscy trochę się śmieją, że wzięłam swojego kolegę z miasta. Też jestem bolesławianką, więc tak trochę lokalnie. Natomiast myślę, że koło kryminałów Sławka nie można po prostu przejść obojętnie. One niosą dużą wartość taką historyczną i jego kryminały są naszpikowane historiami związanymi właśnie z górami, skarbkonoszami. Sławek odnalazł w tym pastię eksplorowania tych historii, odkrywania, co się działo na ziemiach odzyskanych, jak się toczyły losy osób, które tu przyjechały i zamieszkiwały ziemie odzyskane, jak się przecierały te różne społeczności, które tutaj zamieszkiwały, więc jest to bardzo bogata taka historyczna literatura, no i też jest kryminałem, więc kryminał jest dosyć taki wdzięczny, żeby go przedstawiać na deskach teatru. Ja komponując program od razu wiedziałam, że chciałabym te wątki lokalne uwypuklać, żeby pokazać właśnie w jak ciekawym miejscu, w jak wartościowym miejscu, jak unikatowym miejscu my mieszkamy i my żyjemy i dlaczego warto się tym chwalić, mówić, może i zachęcać niektórych, żeby po pierwsze na pewno tu przyjeżdżali, odwiedzali Śnieżne Kotły, żeby odwiedzali Muzeum Gerarda Hauptmana, żeby poznawali historię Hauptmana, a może kto wie, może i się przeprowadzili i mieszkali tutaj razem z nami i tworzyli to miasto razem z nami, dając swoją energię życiową do budowania jakby społeczności Jeleniej Góry.
1: Ja tutaj troszeczkę zaburzę chronologię, jeżeli chodzi o to, co będzie pojawiało się na teatralnym afiszu. Natomiast obok tych lokalnych wątków, tutaj mamy Sławka Gortycha, schronisko, które przestało istnieć, ale też będziemy sięgać do Lubomierza, niedaleko, Sami Swoi.
2: Tak, no kolejnym takim pomysłem na lokalny temat właśnie są Sami Swoi, żeby samych swoich przenieść znowu na deski teatru. Wstępnie umówiłam się na to, żeby spektakl robić właśnie z Marcinem Liberem. Marcin Liber jako reżyser właśnie on się specjalizuje w jakby w robieniu klasyki w taki dosyć nowoczesny, specyficzny sposób. Ma jakby taki swój sznyt twórczy. No Marcin się bardzo ucieszył. Obiecał, że jak ustali ze mną terminy, to bardzo chętnie się samymi swoimi i podziałem na miedzę zajmie.
1: To, że jakby jesteśmy tak niedaleko geograficznie od miejsca, w którym kręcono oryginał, w jakiś sposób to się przekłada na pracę nad tym materiałem, czy to nie będzie miało żadnego znaczenia?
2: Myślę, że to zawsze jest dobrze te miejsce odwiedzić, tak? Zawsze jest dobrze po pierwsze przeczytać utwory, tak jak w przypadku Sławka Gortycha, i potem poeksplorować i poodwiedzać te miejsca, o których będziemy mówić, bo nawet pisząc adaptację, myślę, i dramaturgię, jest fajnie po prostu w tych miejscach trochę pobyć i przyjrzeć się, jak one wyglądały, jak one wyglądają dzisiaj, jak mogły wyglądać. Chociażby teraz rozmawiając nad scenografią do schroniska, które przestało istnieć, bardzo dużo Sławek nam pomaga, bo on jest jakby włączony w cały proces.
1: Czyli jako konsultant.
2: On jest włączony w proces twórczy. Pojawia się na naszych spotkaniach, które właśnie mamy z reżyserem, z dramaturżką, ze scenografem. On też tak jakby wrzucił takie swoje pragnienia i potrzeby, co by było fajne, gdyby się w tej scenografii pojawiło, więc no, on mówił o tych charakterach, na przykład tych schronisk takich...
1: Czyli ten klimat,
2: klimat schroniska, tych
1: na
2: takich przytulnych miejsc, troszeczkę zagraconych, z tą błazerią na ścianach, z tymi takimi krzesłami, z tym wyciętym serduszkiem, że jakby jest parę takich...
1: Skrzypiąca
2: podłoga, plus obrazki. Tak, i to... I o tym też jakby sobie przygotowując się do realizacji spektaklu rozmawiamy, nie? Że, żeby jakieś takie akcenty się pojawiały, tak? Więc myślę, że to jest fajna przygoda właśnie do odwoływania się do tego, jak jest, nie? I jak było.
1: Pośród premier, które są w planie, czekają gdzieś tam w kolejce, będziemy mieli też, i to jeszcze tegoroczna, jest tylko jedna, autorstwa Darii Sobik. I tutaj troszeczkę z internetu sobie ściągnąłem, że jest to jedna z najciekawszych młodych autorek ostatnich lat i tyle o niej wiem, być może nasi słuchacze wiedzą nieco więcej. Możesz troszeczkę opowiedzieć o tej sztuce?
2: No Daria Sobik to jest jedna z najbardziej teraz hot dramaturżek w świecie teatru. Bardzo dużo realizacji dzieje się jakby spod jej pióra. My razem z Jankiem wybraliśmy jej dramat, który jest oparty na relacji matka z córką i Daria w tym tekście opisuje trochę relacje swoje z mamą. Więc on jest taki, ten tekst jest bardzo intymny. To jest malutki, to będzie dwójkowy spektakl. To będą dwie aktorki w tym spektaklu się pojawiały. No i te relacje matka i córka, które potrafią być bardzo napięte, że tą matkę, jednocześnie możemy kochać i nienawidzić jednocześnie w tym samym czasie. Te emocje są tak duże i te sytuacje są tak olbrzymie i one tak rzutują na nasze życie, że no chcę o tym poopowiadać.
1: Wspomniałaś też, że chciałabyś opowieści z Narni przenieść. To nie w tym roku. Natomiast w najbliższych, tych najbliższych 4 latach jest szansa na to, że opowieści z Narni również trafią na scenę w Jeleniej Górze.
2: Opowieści z Narni i jakby legendy karkonoskie to są dwa tematy, które pojawiły się w projekcie, który rozpoczął się od października 2025 roku, czyli poprawa atrakcyjności teatru imienia Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. I ten projekt jest bardzo dużym projektem. On jest głównie projektem inwestycyjnym, ale w tym projekcie pojawiają się też jakby te miękkie rzeczy, miękkie wątki. I oprócz tam szkoleń dla pracowników są właśnie dwie premiery. Jedną premierą jest premiera na dużej scenie i ma być właśnie inspirowana opowieściami z Narni, a drugą premierą ma być premiera na kameralnej scenie, którą chcemy uruchomić. Mam nadzieję, że 13 czerwca, zaproszę Państwa, właśnie jest tylko jedna spod pióra Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej, już właśnie na nową małą scenę, która będzie doposażona odpowiednio do tego typu małych spektakli. I tam ma się na tej małej scenie odbyć właśnie w ramach programu Fenix legendy o karkonoszach, legendy o duchu gór. Jeszcze tego tekstu nie ma, natomiast myślę, że nie jeden sprawny dramaturg napisze coś ciekawego w naszych górach jeszcze.
1: To na razie o premiery już nie będę podpytywał, bo myślę, że nasi słuchacze już mają na co czekać. Natomiast przejdźmy może właśnie do tego projektu. To jest duży projekt, to są dość spore pieniądze, bo mówimy tutaj o prawie 13 milionach złotych, które będą trafiać do teatru, już trafiają przez najbliższe lata do 2029 roku. Poprawa atrakcyjności teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. To na pewno spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ten aspekt biurokratyczny, ale także spora szansa dla teatru, między innymi właśnie uruchomienie tej nowej sceny studyjnej, sceny, która nie funkcjonowała w teatrze przez ostatnią dekadę. Bardzo jest potrzebna taka scena w teatrze, bo to nie tylko miejsce na mniejsze spektakle, ale to też chyba wpływa na logistykę działania całej instytucji.
2: Oczywiście, to przede wszystkim wpływa na organizację spektakli, na organizację pracy całego teatru, bo wtedy mamy jakby dwie płaszczyzny, na których możemy funkcjonować. Mamy dużą scenę i małą scenę, możemy grać na dużej scenie i możemy grać na małej scenie, co powoduje, że jeżeli mamy na przykład wydarzenie zewnętrzne, które jest, dzieje się na dużej scenie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że oprócz tego, że Państwo oglądają spektakle w te czwartki, piątki, soboty i niedziele, to my to wszystko musimy zamontować, zdemontować, poprzewieszać światła, więc to jest logistyka, która czasami trwa 2 dni, w zależności od tego, jak trudna jest scenografia.
1: A teatr też działa w poniedziałki, wtorki, środy?
2: Dokładnie. I my właśnie w te dni, kiedy jakby Państwo nie widzą, no to my wtedy montujemy, demontujemy, wieszamy światła z powrotem jakby
1: pod zasłoną nocy.
2: Jesteśmy cały czas w jakimś takim procesie przeprowadzkowo-remontowym, że ciągle się coś buduje. Na przykład scenografia Tartifa jest taka, że trzeba wybudować praktycznie taki cały domek, bo tam są i ściany, i dach, więc panowie montażyści, których mamy 4 montażystów plus 1 brygadiera właśnie montażystów, czyli 5 panów, bacznie pracuje nad tym, żeby to zbudować od początku do końca. Więc jakby mając próby do spektakli plus budowanie i demontowanie sceny plus granie jeszcze repertuarowych spektakli powoduje, że na tej dużej scenie tylko i wyłącznie na niej się dzieje. W sytuacji, kiedy będziemy mieć małą scenę, ta praca będzie się rozkładać i będzie trochę, że tak powiem, mniej ciasno. Będzie spokojniej, bo będzie można tasować troszeczkę repertuar, że część rzeczy dzieje się na dużej scenie, a w międzyczasie układamy małą scenę. Troszeczkę się odbarczymy. Będzie wygodniej, ta logistyka będzie inna. Natomiast da nam więcej możliwości. Myślę, że o to chodzi, żeby mieć te dwie sceny uruchomione, jak są też te jakby, nie wiem, miesiące, gdzie widowni jest mniej, szczególnie w tych letnich momentach, no to wtedy można grać na tej mniejszej scenie, mniejsze rzeczy. A jak zaczynają się te deszczowe, pochmurne dni albo takie dni słabsze, no to wtedy można grać na dużej scenie, więc bardzo, bardzo jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że 13 czerwca naprawdę uda się już doposażyć scenę tak, żeby Państwo mogli zobaczyć Jest tylko jedna na małej scenie.
1: Pośród premier, pośród tych działań, o których opowiedziałaś, też szykuje się remont, bo tutaj są wpisane kwestie remontu elewacji budynku, też wymiana okien, tego typu rzeczy. One nie są zbyt ciekawe, ale na pewno też mogą wpłynąć na pracę teatru. Czy to będzie raczej właśnie w tych letnich okresach robione, czy widz ma się przygotować na jakieś dłuższe przerwy?
2: One wcale nie są nieciekawe. Ja uważam, że te akurat rzeczy, które są zaplanowane jako inwestycje, są bardzo ciekawe. Wśród nich jest między innymi odwodnienie piwnic, czyli ponieważ po tych powodziach jakby te wody gruntowe mocno podeszły, to teatr jako zabytek odczuwa bardzo mocno, więc my odwodnimy piwnicę, to jest jedno działanie. Kolejnym działaniem jest ta elewacja i jakby częściowe odnowienie sztukaterii, pomalowanie, więc zaraz będziemy ładni. Po prostu ta elewacja będzie odświeżona, ona będzie po prostu pięknie wyglądać. Wymiana stolarki. No teraz mamy taką stolarkę okienną, która powoduje, że nam też bardzo mocno ucieka ciepło. Bardzo poczuliśmy te mrozy, minus 18 stopni, jak było w nocy, bardzo mocno odczuliśmy te mrozy ze względu na to, że z tyłu sceny jest jakby winda, szyb windy, dzięki któremu wjeżdża na pierwsze piętro scenografia. I te drzwi są blaszane, co powoduje, że bardzo dużo ciepła ucieka przez te drzwi. I jest zimno, mimo tego, że my, że tak powiem, palimy w piecu na maksa, no to bardzo ciężko jest ogrzać ten teatr, żeby tam było bardzo mocno komfortowo, tak? Więc to jest nasze duże wyzwanie. Ucieka nam ciepło, zużywamy więcej gazu, płacimy totalnie duże rachunki.
1: To bardzo ciekawe sprawy są.
2: To są bardzo ciekawe sprawy, bo to też wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą organizację i się zastanawialiśmy wtedy też, jak to zrobić, żeby co z tymi blaszanymi drzwiami zrobić, żeby nam tak ciepło nie uciekało.
1: Ale myślę, że z punktu widzenia widza, z punktu widzenia osób, które przychodzą do Was na spektakle, to dużo ciekawszym chyba jednak tematem będzie na przykład nowa strona internetowa, która też
2: strona,
1: jest.
2: Strona tak, ale jeszcze będzie nowy dach.
1: Nowy dach,
2: nowe okna.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że ten dach, który teraz macie, jest nowy, a to już...
2: Tam jest częściowo, tam częściowo połacie były zmienione. Tak, one mają sporo lat i to jest tak, że te rzeczy, które się nie wydarzyły podczas tego remontu poprzedniego, czyli jakby to zewnątrz teatru, teraz to się wszystko odbędzie, więc on po prostu będzie ładny
1: tak,
2: na zewnątrz.
1: Czy to jest tak, że znowu trzeba remontować, znowu trzeba naprawiać, tylko dodatkowe rzeczy?
2: To są rzeczy, które nie zostały zrobione wtedy, pewnie dlatego też, że znaczy w ogóle utrzymanie i remont zabytków to są bardzo drogie sprawy. W ogóle utrzymanie i funkcjonowanie zabytku to jest, jak ja to zawsze mówię, zabytek to droga zabawka i naprawdę tak jest, bo...
1: Wiem, mam 19-letnią Toyotę.
2: No dobrze, ten budynek ma nieco więcej. Natomiast tak, funkcjonowanie zabytku jest dosyć, bo oprócz tego, że ktoś by tam chciał sobie pomalować, wymalować i zrobić sam, to on tego sam nie zrobi, bo musi też na to
1: oczywiście konserwator zabytku, to są wytyczne.
2: Teraz na przykład korespondujemy w sensie z tym, że chcemy uruchomić kawiarnię na dole. No i też jakby nie może się to odbyć bez udziału konserwatora. Więc są odpowiednie wnioski składane, jak na przykład będzie ta kawiarnia umeblowana i jak będzie wyglądała.
1: Kolor zasłon.
2: Tak, ale jak będzie wyglądała chociażby lada kawiarniana. Także jakby konserwator może nie tyle, co tam jakoś ostro w to ingeruje, ale on chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać, więc jakby każde takie elementy trzeba jemu przedstawić. A wracając do strony internetowej, tak?
1: Tu jeszcze dodam pytanie, czy identyfikacja wizualna przy okazji tej strony też się będzie zmieniać?
2: No, wtedy się zmienia całościowo. Wszystko, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo dojdzie coś takiego, że są już systemy do obsługi i organizowania jakby pracy artystycznej. Już powstają też strony takie, że jakby mają wspólny system, wspólny wirnik, że jakby na bazie mówię od drugiej strony administracyjnej, tak? Że jakby się tworzy wirnik, który też organizuje pracę aktorów. Także oprócz wyrzucania rzeczy na stronę, jest też system do obsługi, też będą czytniki do biletów, zaraz będą bilety, więc to będzie...
1: A od strony widza, co będzie się zmieniać, tak? Bo przede wszystkim chodzi mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, co dla nich się zmienia.
2: No jak państwo, niektórzy czasami się odbijają teraz niestety od sytuacji, gdzie nam się strona wysypuje i nie można kupić
1: też
2: biletu.
1: Też miałem taki problem.
2: My sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast prosimy o chwilę cierpliwości, bo właśnie to, że się pojawi nowa strona, spowoduje, że też już będzie cały nowy system, łącznie do tego, że będą czytniki do biletów i będzie nam się po prostu łatwiej funkcjonowało.
1: W komórce będziemy mogli mieć bilet.
2: Tak jest. I wszystko będzie jakby cyfrowo po prostu prowadzone, tak?
1: Kiedy jest szansa, że taki system jeszcze w tym roku?
2: No mamy nadzieję, tak. Na pierwszy rzut idą zakupy na małą scenę, tak? W tym momencie, nie wiem, zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać kratownica do podwieszenia świateł, więc to są takie rzeczy, że...
1: Taka w kratkę chyba.
2: Taka w kratkę. Tam była kratownica na tej małej scenie już kiedyś i to jeszcze była zamontowana przez jakby Niemców, którzy projektowali teatr. Więc trochę wracamy też do tego, jak wcześniej to było zaprojektowane i w sumie to było dobrze zaprojektowane na potrzeby tego budynku, tak? I to też niby nie są repertuarowo ciekawe rzeczy, ale pod kątem organizacji one nam zabierają dużo takiej pracy administracyjnej, dużo energii, dużo właśnie takich ustaleń ze specjalistami, z konstruktorem, ile jest nośności, jak ta krata będzie pracować i tak dalej.
1: Sporo tego życia poza sceną się dzieje bez świadomości widzów. I jakby to, co zobaczymy na scenie, to jest jakiś urywek tego, co teatr musi robić, tworzyć i z czym musi się mierzyć.
2: No tak, my działamy po to, żeby państwu się komfortowo oglądało potem spektakle, tak? No ale żeby tą kratę powiesić, to tam jest milion jakichś rzeczy, które musi się wydarzyć. Upoważnienia, ktoś, kto to wyliczy, kto zrobi ekspertyzy, potem szukanie, czy takich specjalistów znajdzie się tu na miejscu, czy trzeba kogoś ściągać, jakie lampy, to jest dużo takich logistycznych rzeczy, decyzyjnych tych rzeczy, które na lata będą potem służyć, więc to trzeba jak najlepiej zrobić. No i to niby nie wydaje się jakoś tam atrakcyjne pod kątem, mówię, takiego widza, który przyjdzie, ale myślę, że samo funkcjonowanie poprawne strony, to, że ja swobodnie kupię ten bilet, że mi się nie będzie to wywalało, że to będzie zautomatyzowane, że to będzie ładnie wyglądało chociażby, to myślę, że państwo jakościowo po prostu odczują. Jeśli chodzi o te zmiany komunikacji wizualnej, to na pewno zrobimy jakieś takie proste rzeczy, refreshing loga, jakieś takie...
1: Ewolucja raczej niż rewolucja.
2: Ja nie lubię rewolucji.
1: Patron się nie zmieni.
2: Nie, patron się nie zmieni. Mało tego, jeśli chodzi o patrona, to my chcemy się bardzo mocno do Norwida odwołać, bo w naszym odczuciu ten Norwid jakoś tak nie wybrzmiewa jako patron i jako jego jakby...
1: On miał ten problem już za życia, że
2: był niedoceniany,
1: nie wybrzmiewał.
2: Ale teraz na przykład na jeleniogórskie spotkania teatralne mamy zaplanowane, że właśnie chcemy zrobić czytania performatywne jego twórczości, tak? I wrócić do tej twórczości, zobaczyć na ile ona jest aktualna, trochę z nią pokorespondować we współczesnym świecie, czy to, co on pisał, to jest aktualne, czy nie. Więc jest duży taki wycinek, który wokół Norwida chcemy zrobić.
1: Otwarty na ludzi. Co to znaczy?
2: Ja w ogóle
1: taka wiarnia chociażby już myślę jest jednym z tych aspektów. Ale...
2: Taka wiarnia też się prosiła. Ja jeszcze pamiętam te czasy Old Pubu, jak tam była ta pizzeria i można było się napić na dole piwa. W tym może kierunku dokładnie nie chcemy, ale chociażby o to otwarcie. Ja uważam, że teatr jest mieszkańców, że jest publiczności, że teatr jest miejscem dla widza.
1: Czy fajnie pójść na premierę i potem sobie usiąść przy kawie o niej pogadać?
2: Też, ale na przykład zrobiliśmy taki, niedawno pojawił się post na naszym Facebooku odnośnie tego, jak byście Państwo chcieli, żeby ta kawiarnia się nazywała. I tam się pojawiło mnóstwo jakby pomysłów i my pewnie z tych pomysłów po prostu wybierzemy kilka, które są najfajniejsze i zrobimy jakieś głosowanie, żeby mieszkańcy wybrali, jak oni chcą, żeby ta kawiarnia się nazywała. Dlaczego ja mam o tym decydować, prawda? Więc jakby będziemy różne pola oddawać mieszkańcom do współdecydowania razem z nami. Uważam, że to jest otwarte, że będziemy mieszkańców, nie wiem, młodzież chociażby włączać w rzeczy edukacyjne, repertuarowe, że będziemy mogli współdecydować o tworzeniu właśnie teatru. Korespondowanie z publicznością, jakby pytanie publiczności, rozbudowywanie, jakby przyzwyczajanie publiczności do tego, że ten teatr jest właśnie taki mój, że ja mogę się nim pochwalić, że nie odstajemy od większych miast, że właśnie pójdę do tej kawiarni, że zawsze mogę spotkać aktora, że ta dyrektorka nie ucieka, gdzieś tam siedzi, można też z nią zagadnąć, że można się czymś podzielić, że myślę, że tych włączających sytuacji będzie mnóstwo. Na razie jestem w takim amoku różnych rzeczy, które się pootwierały. Ich jest naprawdę dużo i one się pomalutku...
1: No ten rok też jest takim przejściowym troszeczkę, mi się wydaje, rokiem.
2: Tak, i to tak zawsze jest w tej pracy zarządczej, że pierwszy rok jakoś się jakby tak cały skończy, to wtedy się ma pełen ogląd sytuacji jakby kadrowo, finansowo, organizacyjnej instytucji, nie? Zaczyna się widzieć te słabe punkty, mocne punkty, to, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ja też mam świeże oko, więc widzę trochę na nowo. Pracownicy, którzy pracują od lat w teatrze, pewnych rzeczy już też nie widzą. Traci się taką czujność, perspektywę i już się nie widzi. Często pokutuje takie stwierdzenie, bo tak zawsze było, tak zawsze tak robiliśmy. I że ludzie już potem wchodzą w jakiś taki tunel, że jakby nawet z niego sami nie potrafią wyjść. I jakby to jest ta sytuacja, gdzie ja sobie jako zarządzający podglądam rzeczy i będę je układać troszkę na nowo, nie? Odświeżając, właśnie trochę reorganizując. No, teatr jest o tyle ciężkiej sytuacji, że ma mało tych pieniędzy.
1: No właśnie chciałem o sytuację finansową zapytać.
2: Sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Natomiast trzeba sobie radzić w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy. Trzeba troszeczkę tam wyciągnąć różne
1: różne sytuacje. Jak twoim zdaniem, jaki jest pomysł na poprawę tej sytuacji? Czy to są kolejne projekty? Czy to jest na przykład większe otwarcie teatru na jakieś zewnętrzne zlecenia? No bo przecież też i kabarety się pojawiają w teatrze i zewnętrzne firmy tam korzystają z tej przestrzeni. No bo tego chyba się nie da zrobić tylko biletami.
2: Tego się nie da zrobić tylko biletami. Ta sytuacja finansowa teatru jest taka, że zawsze może być lepiej. Zawsze w ogóle w teatrach i w kulturze zawsze jest takie zdanie, że jest za mało pieniędzy. Nie? Gdzie się nie pójdzie, to zawsze jest za mało. Pytanie, czy jest realnie za mało, czy nie jest. No, w Norwidzie tych finansów nie jest za dużo, tak? Oczywiście można się jakby wspierać projektami zewnętrznymi, tymi transgranicznymi i tymi ministerialnymi i wojewódzkimi, tak? Biletami owszem, większym tym ruchem komercyjnym owszem. Jakby myślę, że tu musi wszystko po trochę zadziałać, żeby nas postawić tak totalnie na nogi.
1: Bo projekty to jest taka kroplówka troszeczkę, czy to jest rzeczywiście...
2: Nie, projekty to jest jakieś punktowe wsparcie, które dzisiaj jest, jutro go może nie być, no bo to też są granty, więc to nie są jakieś zabezpieczone i pewne pieniądze. To są takie, to jak się zdobędzie...
1: No bo widzów też nagle nie przybędzie w jakimś takim nieograniczonym stopniu, prawda?
2: No myślę, że można też wtedy wykonać większą pracę, jeśli chodzi o sprzedaż marketingową, właśnie jeśli chodzi o poszczególne firmy, pewnie w Jeleniej Górze. No i skorzystać z tego, że w okolicy mamy i Karpacz, czy Szklarską Porębę, że jednak to jest takie miejsce, że faktycznie tutaj się przyjeżdża, tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, żeby też z tych okolicznych miejscowości zrobić widza, tak? Albo dotrzeć też do miejscowości miejscowości, gdzie teatru nie ma, nie? No, mamy zaraz obok Świebodzice, mamy Lubań, mamy Bolesławiec, tam teatru nie ma, jakby najbliższy teatr to jest ten Jeleniogórski. Myślę, że za chwilę będziemy taką zdrową konkurencją dla Wałbrzycha, który jest dosyć mocno jakby repertuarowo postawiony w Polsce. Oni słyną z tego, że są teatrem eksperymentalnym, więc na te ciekawe spektakle do Wałbrzycha się jeździ. Więc ja myślę, że my też już będziemy mieć na tyle atrakcyjny ten repertuar, nie tylko farcowo-komediowy, ale ten też dramatyczny, że będzie fajnie przyjechać tutaj.
1: A skoro mówimy już o tym, żeby ściągać publiczność, ściągać widza do Jeleniej Góry, do teatru, no to idealnie do tego nadają się festiwale, różne wydarzenia, takie chyba największe wydarzenia związane z Teatrem Norwidan. To jest oczywiście Festiwal Teatrów Ulicznych, do tego za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze chciałem zapytać o jeleniogórskie spotkania teatralne. No, formuła od pół wieku działająca. Czy coś tutaj będzie się zmieniać? Jaki jest pomysł na JST? Czy skoro coś funkcjonuje, to tego nie zmieniać?
2: Znaczy, ja mówię tak, że zawsze można zrobić lepiej, nie? Mhm. Zawsze można spojrzeć inaczej. Idea jest taka, żeby właśnie na JST pojawiały się najlepsze i najciekawsze spektakle z Polski. Nagradzanych autorów, powiedzmy Katarzyna Minkowska teraz dostała paszport polityki za tą kategorię sceny. To jest reżyserka, która reżyseruje bardzo dobre spektakle. Nas na dzisiaj może nie tyle, co nie stać na zaproszenie jej, co Kasia ma tyle pracy i też nie jeździ za daleko, mieszka w Warszawie, więc może docelowo uda nam się ją zaprosić, ale uda nam się zaprosić jej spektakle. Więc jakby idea jest taka, żeby te najciekawsze, nagradzone spektakle, może też takie, które są bardzo nieoczywiste w świecie teatralnym, czyli jakby taka pigułka najlepszości, najnowszych trendów, najnowszej mody, żeby właśnie się pojawiała wśród JST, bo taka jest idea tego, żeby pokazywać to, co w Polsce jest ciekawe. I w tym kierunku będziemy szli. JST zmieni się jakby w tym roku o tyle, że chcemy rozbudować tą część działań okołofestiwalowych, tak żeby tam się pojawiła jakaś debata, potańcówka, spotkanie, kolacja wspólna, jakby właśnie takie okołofestiwalowe rzeczy, żeby...
1: Czyli znowu nie tylko idziemy do teatru obejrzeć spektakl,
2: ale zostajemy w nim.
1: Czyli zostajemy na dłużej.
2: Zostaniemy w nim na dłużej, spotykamy się, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy, rozwijamy swoje pasje, mamy szansę się wypowiedzieć i współuczestniczyć pewnie też w różnych sytuacjach. Tak?
1: To będzie dwudniowe czy
2: kilkudniowe? To też w zależności od finansowania. Obecnie mamy złożony wniosek w ministerstwie, w zależności od tego, czy będziemy się tylko opierali wyłącznie na swoich finansach plus jakby finansach z biletu, czy też ministerstwo będzie w tym partycypować. Tak duży ten festiwal będzie, tak.
1: Natomiast formuła pozostaje.
2: Formuła pozostaje właśnie tych bardzo dobrych spektakli. One się będą i wtedy pojawiały i na dużej, i na małej scenie, więc tu będzie jakby odmiana. No i te działania okołofestiwalowe, właśnie żeby zatrzymać, żeby to było takie święto teatru, żeby można było po prostu w tym teatrze zostać i też pobyć, poznać fajnych ludzi, którzy się interesują podobnymi rzeczami, przyjść z przyjaciółmi. Żeby było wspólnotowo trochę.
1: No i ja jeszcze popytam o Festiwal Teatrów Ulicznych. Czy tutaj coś będzie się zmieniać? Czy ta formuła, powiedzmy, kilku dużych spektakli pozostanie? Czy może ten akcent będziesz chciała przenieść na nieco drobniejsze wydarzenia, bardziej jakby satomizowane w przestrzeni miejskiej? Czy może jeszcze coś zupełnie innego tutaj może się pojawić?
2: Ja się tak bardzo gdzieś tam wewnętrznie stresuję tym MFTU, czyli Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych, bo to jest pierwszy i najstarszy w Polsce festiwal teatrów ulicznych. On oczywiście przez te długie lata i przez ten cykl historyczny i tej tradycji miał różne lepsze i gorsze odsłony. Powstały w Polsce na bazie właśnie MFTU inne festiwale,
1: które przyćmiły
2: które... Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi o finanse. No i tak, no i Festiwal Fama ma 2 miliony budżetu, takie wyjściowe, zagwarantowane od miasta. Festiwal w Krakowie, gdzie Jerzy Zoń właśnie, że tak powiem, inspirował się festiwalem, który wymyśliła Alina Obidniak, ma pewnie ponad 3 miliony złotych i te pieniądze są na tyle potężne, że te festiwale mogą wtedy też zapraszać bardziej widowiskowe rzeczy, mniej widowiskowe rzeczy.
1: Czyli na tej płaszczyźnie raczej nie jesteśmy w stanie konkurować.
2: Dzisiaj, w tym roku pewnie nie poszalejemy, natomiast no, ja ze swojej strony obiecałam sobie i też innym, że my ten festiwal w jakiś sposób postawimy na nogi. Pewnie będziemy próbowali go jakoś przeformułować, żeby nawiązać do tradycji, ale też pójść w jakieś współczesne odsłony, żeby zapraszać też większe widowiska. I też pojawił się taki pomysł, żeby zrobić open calla w ogóle na jeden dzień, żeby wszyscy, którzy jakby funkcjonują w tej przestrzeni ulicy i tworzą teatr ulicy, mieli szansę zaproponować rzeczy od siebie, więc taki, taki dzień open calla, czyli wszystkich sytuacji teatralnych, zjawisk teatralnych, które będą mogły zadziać się w przestrzeni ulicy, to jeszcze w taki sposób będziemy sobie otwierać właśnie tą sytuację teatru otwartego. Nie?
1: Mogłabyś jakby to troszeczkę rozwinąć?
2: Po prostu ogłosimy konkurs,
1: taki dzień
2: trochę tak, że jakby drodzy twórcy teatru ulicy, zapraszamy was, kto ma jaki pomysł na zrealizowanie w przestrzeni. Ja też będę chciała na pewno wejść we współpracę i te rozmowy się toczą.
1: Czyli przekażecie miasto artystom.
2: Trochę tak. Aha. Znaczy miasto. W sensie tą przestrzeń, którą
1: próbuję zwizualizować. Czyli jakaś grupa teatralna będzie mogła się zgłosić.
2: Tak.
1: To będą raczej mniejsze grupy.
2: Tak.
1: Czyli przywrócenie jakby wypełnienia tej przestrzeni miejskiej teatrem.
2: Tak, ciekawymi formami. Albo też zjawiskami teatralnymi. Nie? No bo teraz już dużo takich parateatralnych zjawisk się dzieje, jak jakieś jeżdżące mechanizmy. Nie wiem, Sambor Dudziński na przykład od lat jeździ z dźwiękowiązałką. Sambor przerobił snopowiązałkę na taki rower jeżdżący, który ma uposażony, jeśli chodzi o różne instrumenty muzyczne i nagłośnienie tego, i on na przykład tworzy muzykę na tej dźwiękowiązałce. Tworzy muzykę intuitywną, czyli muzykę, która powstaje tu i teraz, że czasami prosi cię, żebyś napisał coś na kartce i on potem to przerabia na muzykę i śpiewa.
1: Niesamowity artysta mi się z tym jego utworem Wróbelek zawsze kojarzy. Chyba jednym z pierwszych, które tak wypłynęły do ogólnej świadomości.
2: Tak, więc takich osób w Polsce jest sporo, którzy właśnie w ten sposób tworzą, więc myślę, że oni też powinni po prostu znaleźć miejsce podczas takiego festiwalu. No i to jest duże wyzwanie, szczególnie finansowe. No.
1: Jeszcze tutaj ciężko, no może o pieniądzach nie będziemy w tym kontekście rozmawiać. Kasiu, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym podpytać o takie rzeczy, które być może nie wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Czy jeszcze w związku z teatrem masz jakieś plany, o które nie zapytałem, a którymi chciałabyś się pochwalić, które powinny dziś wybrzmieć?
2: Marzy mi się stworzenie takiej strategii dobrostanu w teatrze. Czyli takiego procesu wejścia pracownika w struktury teatru do jego wyjścia na emeryturę, a może i nie na emeryturę. Chciałabym po prostu tworzyć dobre miejsce pracy.
1: I życia trochę mam wrażenie, że tu nie tylko o pracę chodzi.
2: No, w pracy spędzamy 8 godzin na dobę, jak nie więcej, więc to jest duża lwia część naszego życia. Więc ja bym chciała po prostu tworzyć dobre miejsce pracy. Marzy mi się to, żeby i zarówno moim pracowniczkom i pracownikom dobrze się pracowało, jak i mnie. I żeby mieć godziwe pieniądze, godziwą atmosferę, jakby kulturę organizacyjną, taką zdrową. No i żeby wszyscy twórcy w Polsce chcieli z nami pracować, co mam ukrywać, no, żeby móc docelowo zaprosić taką Kaśkę Minkowską i ona powie: tak, chciałabym przyjechać do Jeleniej Góry, bo to jest fajny teatr.
1: I tego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję Ci serdecznie za odwiedziny w studiu Eski. Państwu również dziękuję za uwagę i tylko przypomnę, że dzisiaj Waszym i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektor Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Po rozmowie o teatrze przechodzimy do nieco poważniejszych, a może nie tyle poważniejszych, co trudniejszych tematów. Nie znamy swoich dzieci. To mocne słowa, ale też wywołały mocne reakcje na jeleniogórskiej debacie o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co robią w sieci, z kim rozmawiają i tak naprawdę jakie oglądają w niej treści. To słowa Łukasza Gierka z fundacji Hate Off.
3: Czy któreś ze szkół jeleniogórskich zwróciły się po zaistniałej sytuacji do Pana o to, żeby przeprowadzić rozmowy, prelekcje, edukacje dla rodziców właśnie.
4: Miałem już przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w takich szkoleniach. Byłem zapraszany przez państwa szkoły podstawowe. Część z dyrektorów, którzy tutaj są dzisiaj na sali, są mi dosyć dobrze znani, bo to też są dyrektorzy, którzy bardzo często, których widuję na różnych konferencjach dla dyrektorów, gdzie chcą się kształcić, gdzie chcą w jakiś sposób też znaleźć jakąś inspirację dla swoich rodziców. Miałem już przyjemność. To nie jest tak, że moment, w którym wydarzyła się tragedia, był iskrą do tego, żebyśmy zapraszali ekspertów i fundacje czy stowarzyszenia, tylko to się dzieje już wcześniej, więc odpowiadając na pytanie, już miałem z Państwem przyjemność współpracować i jeszcze też mam tutaj przyjemność być w kilku szkołach w Jeleniej Górze i prowadzić warsztaty. Tylko tak jak wspominane było na prelekcji wcześniej, na panelu i tutaj podczas dyskusji, że bardzo często niestety rodziców trzeba ściągać i to podstępem, tak? I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak jak wspominałem, że dzisiaj, jeżeli ja bym się dowiedział z reklamy, z Facebooka, skądkolwiek, że dowiem się, co moje dziecko robi w sieci, albo w jaki sposób je kontrolować, to bym pierwszy był i pierwszy dopytywał, a nie był ściągany z łapanki. I to jest coś, nad czym musimy się bardzo mocno pochylić.
3: Jakie pytania zadawał Pan rodzicom na temat języka, w którym komunikują się na przykład dzieci i jaka była reakcja sali?
4: No niestety reakcja nie była za dobra, bo na pytanie, co znaczy dane słowo, było 3, 4, 5 rąk do góry podniesionych, a reszta po prostu milczała i ludzie robili coraz większe oczy, no bo ja mam tą przyjemność, że gdy zadaję pytanie, to widzę wszystkich, tak? I moment, w którym uświadamiają sobie dorośli, że mamy na przykład do czynienia z tym, jak mało wiemy o naszych dzieciach, jest momentem, który bardzo mocno po pierwsze otwiera oczy, a po drugie mam nadzieję, że dał trochę refleksji, że dzisiaj mało wiemy. My mieliśmy też swój język młodzieżowy. Słowo oszamać pochodziło chociażby z gry Psery Więziennej, ale dzisiejsze słowa pochodzą z internetu i z gier i my czasami po prostu olewamy to, bo słyszymy na przykład w radiu albo słyszymy, widzimy swoje dziecko, które chodzi i mówi 6-7-6-7 i tak naprawdę, kiedy zapytamy się, co to znaczy synu, no on opowiada, że nic. I my w to wierzymy. No rzeczywiście akurat nic to nie znaczy, nie ma to żadnego absolutnie znaczenia. Natomiast są inne słowa, które mają...
3: Mówmy się do symboliki cięcia na przykład, bo to są istotne rzeczy, żeby powiedzieć to rodzicom.
4: Mamy na przykład symbol, znaczek, który się nazywa SH. S jak Stanisław, H jak Henryk, pisany często też z dolarem. A jeżeli Państwo zobaczą gdzieś w zeszycie, że zobaczą w internecie to na profilu swojego dziecka lub usłyszą charakterystyczną muzykę, za chwilkę powiem, jak ją wzbudzić w siebie w telefonach, to nagle okaże się, że będziemy rozmawiali o tym, że dzieci po prostu się samo okaleczają. Tak samo ikona zebry, która pojawia się, też jest dokładnie związana z tym samym. Jeżeli zobaczycie u siebie na profilu społecznościowym swojego dziecka wizerunek, nie wiem, lalki Barbie, czy jakiejkolwiek innej postaci, no w postaci anime, czy czegokolwiek innego, która będzie w jeansach, które będą pocięte w sposób poziomy, to też mówimy o właśnie tym procederze. I teraz dzisiaj żyjemy w tej erze algorytmów. Algorytmy dzisiaj rządzą nami tak naprawdę. Jeżeli ja dzisiaj na YouTubie oglądam Guns N' Roses, słucham Guns N' Roses, Metaliki i Stinga i w pewnym momencie na przykład zacznę słuchać, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Zenka Martyniuka, to YouTube zapomina o tych artystach z kategorii rocka, zaczyna pokazywać mi tych innych artystów. I tak samo się też dzieje z mediami społecznościowymi. Kiedy dzieci dzisiaj zobaczą raz patologię w sieci albo jakieś dziwne zachowanie i skupią tam uwagę w postaci 7-10 sekund oglądania jakiejś rolki, to YouTube czy inny algorytm już myśli, że jesteśmy tym zainteresowani, pokazuje coraz więcej tych treści. I tak jak mamy na przykład treści związane chociażby ze śmiesznymi filmami, jeżeli byście Państwo usłyszeli w swoich telefonach na przykład dźwięk z Benny Hilla, to wszyscy wiemy, że tam będzie coś śmiesznego. I ta sama melodia występuje dokładnie w tym formacie związanym ze słowami SH. I teraz bardzo mocna rada dla Państwa. Zróbcie to bez swoich dzieci. Jeżeli jesteście w zaciszu domowym, spróbujcie wpisać na Instagramie, na TikToku to pojęcie SH. Po pierwsze zobaczycie, że TikTok TikTok od razu, no przepraszam, Instagram od razu wywoła, że jeżeli masz problemy psychiczne, to wtedy zgłoś się do odpowiedniej instytucji, ale gdy będziemy szukali to przez jakieś powiedzmy pół godziny, nic oczywiście nie znajdując, to po dwóch godzinach czy po trzech algorytm sam nam będzie wypluwał te treści. Chcecie Państwo widzieć, co dzieci mają w internecie albo co oglądają? Załóżcie sobie profil o wieku swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko ma 13 lat, załóż profil 13-latka, zacznie oglądać czasowe filmy na Instagramie, zobaczysz, to Instagram zacznie ci pokazywać, że czytasz inne jakieś medium społecznościowe, że dzisiaj no, jest to problem, który jest takim problemem globalnym, bo na wszystko pozwalamy.
3: Ale mówi pan, że ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem. Cóż tym rozwiązaniem by było?
4: Ograniczenie jako takie, wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia, takiego chociażby jak w Australii, jest tylko i wyłącznie no, słowem ograniczenie, nie jest wykluczeniem problemu, bo nie wytniemy na przykład mediów społecznościowych, bo dzieci sobie założą VPN-a, czyli sieć, którą mogą sobie zmienić na sieć zagraniczną i będą mieli możliwość korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw. Jedynym taką formą jest to jakaś forma utrudnienia i gdybyśmy na przykład pomyśleli nad tym, żeby dajmy na to chociażby strony pornograficzne były, oczywiście mamy teraz wiek 18 lat, ale to jest tylko checkbox, masz 18 lat, tak nie. Natomiast gdyby była weryfikacja poprzez profil zaufany, poprzez kartę bankową, poprzez jeszcze jakąś inną formę taką, która identyfikuje nasz wiek i jest niepodrabialna, no to wtedy jest na to szansa, że rzeczywiście ma to jakąś rację bytu i możemy coś zrobić.
3: Jakie kraje wdrożyły takie rozwiązanie? Możemy iść czymś śladem?
4: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam to Wielka Brytania. Wielka Brytania oraz któryś ze krajów skandynawskich, ale przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie jaki to jest kraj. Tak, nam się wydaje, że hejt jest w szkole, tak? Tylko, że problem jest taki, że w tej szkole no, dzieci się jednak uczą. No, dzisiaj, jeżeli dziecko jest 8 godzin w szkole, to ma 7 przerw 15-10-5-minutowych i na przerwach naprawdę oni są rozproszeni. Oni nieczęsto siedzą w telefonach, bo nauczyciel też na dużo ich kontroluje. Jak siedzi na lekcji matematyki, na języku polskim czy na, nie wiem, na biologii, to tam bardzo rzadko jest ten telefon, więc nie możemy też powiedzieć tak, że w szkołach to się wszystko dzieje, bo mam taki film, taki zlepek, taki bardzo, jakby tutaj powiedzieć, niecenzuralnych zachowań młodzieży w sieci, który jest jeszcze w ogóle z czasów pandemii, gdzie jest widać dzieciaki i większość z tych rzeczy była nagrywanych w domowym zaciszu. I uwaga, część z nich w oddali widać jest na przykład rodziców i to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko jeden, czy tam dwa materiały na 10 było nagrane w szkolnej szatni, kiedy dziewczynki przebrane w stroje, no, śpiewały powiedzmy niecenzuralne piosenki. Reszta była w zaciszu domowym, często pod na przykład, nie wiem, uszami

0: i szok i drapią się po głowie, bo nasze mamy wiedziały, jak się nazywają znajomi z osiedla albo z ławki czy z boiska, wiedziały, gdzie mieszkają, na którym piętrze, w którym bloku, wiedziały, jak wygląda mama naszego kolegi, nie znała jej osobiście, ale nasze matki to wiedziały, a my dzisiaj nie wiemy podstawowych rzeczy o tym, co się dzieje wśród dzieci w sieci, tak? I to, ten problem, to nie jest tylko problem rodziców, tak? Natomiast, no najczęściej dzieci przebywają w domu niż, no częściej w domu niż w szkole. Na stronie fundacji hejtow.pl mamy taką zakładkę publikacje, są tam materiały w postaci poradnika dla rodziców, poradnika dla dzieci, jak być bezpiecznym w sieci, jak kontrolować dziecko w sieci, jak sprawdzić, co ono robi. Tak, jest to w formie e-booka, jest to zupełnie darmowe.
1: Planujecie wideo?
0: Nie, szczerze mówiąc, mamy w planach jakieś materiały, takie krótkie scenki, które będą dostępne, natomiast na ten moment nie mamy takiej przestrzeni nawet czasowej, żeby je wyeksponować, tak, bo jednak to wymaga złożenia też takich materiałów trochę czasu, tak, natomiast są dostępne materiały, są scenariusze zajęć, są case study, które można sobie pobrać, konkretny przypadek hejtu w klasie, co zrobić, jak się odnieść, no plus jeszcze materiały multimedialne, chociażby takie jak słownik młodzieżowo-polski, polsko-młodzieżowy. Dziwnie brzmi, ale jest dostępny totalnie za darmo do pobrania, do wydruku, do zapoznania się. Ja dzisiaj podawałem przykład wypadku samolotu F-16, gdzie bardzo dużo osób publikowało film, kiedy ten wypadek był, kiedy ten pilot uderzał w płytę lotniska, ale nikt się nie zastanowił, że przecież ten pilot zostawił żonę, zostawił dzieci i te dzieci w kółko widziały moment śmierci taty. I to jest taki moment, w którym bardzo często takie otwarcie oczu powoduje zmianę zupełną zachowania. Ja widzę bardzo często reakcje dzieciaków po warsztatach, które z nimi prowadzę, gdzie bardzo często, kiedy mówię, dobra, dziękuję, pięknie, jesteście wolni, już skończyliśmy, oni siedzą, bo są wbici w fotel, bo sobie uświadamiają, co robią, bo sobie uświadamiają, jak dużą krzywdę można zrobić drugiej osobie. No, u mnie, mojego bardzo dobrego przyjaciela, uczennica, jej brat podczas wakacji zeszłorocznych popełnił samobójstwo, skoczył z wieżowca, a dziewczynka dowiedziała się z grupy klasowej na ten temat, bo to była sensacja. Marta, twój brat nie żyje, brat Marty nie żyje, no to tak powinno życie wyglądać? Powinniśmy położyć sobie rękę na ramieniu i wesprzeć tą osobę, czy robić sensację i pytać się na grupie klasowej. Szósta klasa podstawówki. Nie da się nauczyć takich pewnych zachowań, ale da się o tym opowiedzieć, otwierając oczy i powodując, że ktoś będzie miał moment takiej refleksji. Młodzież naprawdę potrafi mieć też refleksję, potrafią przyjść, podziękować, powiedzieć, nie byłem jeszcze na czymś takim, bardzo mi to pomogło. Wiem, co robiłem na przykład do tej pory i nie będę tak już robił.
1: Dzień. Kiedy spuszczałeś powieki, patrząc na cudze cierpienia, dziś wyciąga się telefony w takim razie?
0: W jakiś sposób tak. Robimy to bardzo często nieświadomie. Nie mamy takiej świadomości. No, mem internetowy wydaje nam się jakąś fajną, śmieszną historią. Chociażby mem z mojego rodzinnego miasta, mem chytrej baby z Radomia. Ale nikt się nigdy nie zastanowił, jak ona się czuła, albo jak się czuła jej rodzina, kiedy jej babcia albo jej mama była, ich mama była wyśmiewana przez cały polski internet. A mem chytrej baby z Radomia to był rok 2012 i od prawie 14 lat wszyscy o niej pamiętają. Dzisiaj, kiedybym pokazał osobom, które tutaj były na sali, trzy zdjęcia trzech, no powiedzmy, takich wiekowych pani, wśród nich byłaby ta pani, to wszyscy by rozpoznali ją w sposób prawidłowy. Stała się legendą internetu, ale zupełnie niezasłużenie, jeżeli państwo sobie poczytają na temat tej historii albo gdzieś pogrzebią w internecie.
1: Mało było tych konkretnych, takich gotowych rozwiązań, które faktycznie już teraz można by było wdrożyć. Jakie pan by sugerował?
0: Jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, to jest dostęp wiekowy, tak? W jaki sposób moment, w którym mamy na przykład chociażby tą pornografię rzeczoną, dostęp przy jakiejś konkretnej granicy wieku, konkretnym sprawdzaniu tego, jaki jest ten wiek. Druga sprawa, mamy też bardzo dużą ilość potem influencerów. No i problem też możliwości zgłoszenia tych osób gdzieś, tak? Na podstawie czego mogę ich zgłosić, gdzie ich mogę zgłosić, bo dzisiaj, kiedy będziemy mieli obydwoje przestępstwo w postaci na przykład fałszywego blika, to my, czy też fałszywej strony banku, to ja się zgłaszam do CERT-u, cert.pl, informuję, że była fałszywa strona, podaję link, CERT ma procedury. A gdzie mam podać procedury, albo gdzie mam zgłosić patologię w sieci? Do pierwszego lepszego posterunku? No i co mi pan policjant powie? Z jakiego powodu ja to zgłaszam? Nie jestem stroną w sprawie, albo no to też wiąże się też z kosztami, z czasem, z wizytami, z tłumaczeniem, ze świadkami, ze wszystkimi innymi rzeczami, ale gdyby była taka możliwość w jakiś sposób odgórna, czy też instytucja, gdzie zgłaszamy na przykład treści, które są takie, a nie inne i dzięki temu możemy na przykład sobie kontynuować dalszą pracę, oni robią. Jesteśmy takimi, powiedzmy, sygnalistami w internecie, tak? I wtedy ma to jakiś sens, żeby jakaś instytucja tym się odgórnie zajmowała.
1: Taki dialog jest już prowadzony?
0: Jestem po rozmowach z jedną z pań minister. Rozmawialiśmy tak na razie bardzo ogólnie. Jest na ten moment sprawdzone, czy nasza konstytucja w ogóle na to pozwala, czy da się w jakiś sposób to zrobić. Na przykład Włosi próbowali zrobić taką historię, żeby nadać na przykład taki jakby ranking, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakieś kolory, zielona kropka, czerwona kropka, to już jest coś, co jest takie niepożądane. I w jakiś sposób

0: poznaczać tych patoinfluencerów, czy też osoby, które złe rzeczy robią w internecie albo bardzo niepoprawne. Natomiast no, w Polsce też jest oznaczenie gier w postaci PEGI 16 czy tam 12 i tak dalej, ale to jest tylko rekomendacja. Nie jest to wskazanie, jeżeli dziecko chce kupić grę, bo która jest oznaczona jako PEGI 16, to sobie ją kupi. To jest tylko rekomendacja dla rodzica. Słuchaj, rodzicu, tu może być coś nie tak, nie? No ale to znowu wchodzi, wracamy do tego punktu, jak kontrolować dzieci w sieci, czy rodzice zaglądają do tego internetu i patrzą, co dzieci robią.
1: Ale jest możliwość, że taka jednostka jakby weryfikująca będzie za jakiś czas obecna.
0: Trwają rozmowy, to są jakieś pomysły takie, które możemy jako NGO-sy zgłaszać, natomiast na jakim to dalej będzie etapie, czy uda się to zrobić, to ja mam tylko bardzo dużą nadzieję.
2: A konferencja była odpowiedzią na potrzeby rodziców, dodaje jedna z mam dziecka ze szkoły podstawowej numer 10.
3: Myślę, że przede wszystkim musi być to działanie rodziców, którzy odpowiednio zaopiekują się swoimi dziećmi, czy na przykład będą sprawdzali, z jakich mediów społecznościowych korzystają.
1: Czy faktycznie ci rodzice mają teraz trudności w tym komunikowaniu się z dziećmi i jak im w tym pomagać?
3: Ja myślę, że właśnie taka konferencja jest jakby przygotowana właśnie dla takich rodziców, którzy powinni w niej uczestniczyć, po to, żeby posłuchali, jakie są metody wychowawcze albo sposoby pracy z dzieckiem. Myślę też, że jeżeli rodzice spędzają odpowiednio dużo czasu i edukują własne dziecko oraz własną postawą pokazują, jak powinno dziecko się zachowywać w szkole i w otoczeniu publicznym, to jest chyba najlepsza metoda wychowawcza.
1: A jeśli już, powiedzmy, ten dom rodzinny niestety nie dowiózł tej odpowiedzialności, to dziecko już stoi samo w jakichś określonych trudnościach. Jak wspomóc placówki szkolne w rozwiązywaniu tego typu problemów, ewentualnie właśnie zapobieganiu takim sytuacjom?
3: Ja myślę, że powinna zostać zwiększona liczba pedagogów i psychologów oraz zostać zwiększona dostępność do psychologów też również poza szkołą, ponieważ uczniowie niekoniecznie zawsze chcą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, dlatego że się wstydzą.
1: Czy pani jest rodzicem może?
3: Tak.
1: Czy pani na przykład wie o tym, że szkoła może się zwrócić za zgodą rodziców o taką tego typu pomoc, że na przykład placówki szpitala, który też pomagał w trakcie tej tragedii, dokonywały już jakby takich konsultacji całych szkół?
3: Ja jako rodzic tak i zarówno ja, jak i moje dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej numer 10, z takiej pomocy skorzystało.
1: Jakie są pani odczucia, jeśli chodzi o tą formę wsparcia?
3: Nasze dziecko nie wymagało długodystansowej terapii, ale samo zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, ponieważ uczestniczy w treningach razem z bratem zabitej dziewczynki. I jeżeli chodzi o tą pomoc, to uzyskaliśmy ją bardzo szybko. Czyli praktycznie tego samego dnia psycholog z MSWiA zadzwonił do nas.
2: A tematem zajmowała się nasza reporterka Diana Suseł. A teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, która idzie z duchem Smart City. Już wkrótce kierowcy zaparkują nie tylko łatwiej, ale też szybciej. A wszystko, ponieważ miasto pod Szklarnicą wprowadza system telemetrycznych pomiarów na parkingach, który na żywo pokaże, ile czeka wolnych miejsc w popularnych lokalizacjach. Mówi burmistrz Szklarskiej Poręby, Paweł Popłoński.
4: Chcielibyśmy, aby te informacje o zajętości parkingów pojawiały się w aplikacjach typu Google Map albo mapy.com. Także zanim ja dojadę do Szklarskiej Poręby, mogę sobie tak jak do tej pory, na przykład możemy to obserwować, jeżeli chodzi o korki, już wiedział, czy jakieś parkingi są jeszcze dostępne, czy należy kierować się w inne miejsce i gdzie.
2: Wszystko ma kosztować blisko 2,5 miliona złotych, a kierowcy będą mogli w aplikacji w czasie rzeczywistym sprawdzać dostępne miejsca.
4: Zaczynając od wjazdu do Szklarskiej Poręby, mamy już parking na ulicy Prusa, mamy parking przy ulicy Turystycznej za Netto, później mamy parking przy ulicy Okrzeja, w zasadzie Kilińskiego, tutaj przy Kamiennym Kręgu. Później oczywiście tym systemem parkingowym chcielibyśmy objąć no te najistotniejsze, przynajmniej w sezonie zimowym, parkingi przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szklarnicę.
2: Dodaje burmistrz. Nowy system obejmie 8 największych parkingów miejskich. W tym magazynie to wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych Radia SK2. Błażej Stachewicz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: SK2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.